0: A największy kaliber zostawiliśmy na absolutny koniec.
1: Można powiedzieć taki, no taki walec po prostu teraz wjedzie i rozjedzie. No.
0: Tak, bo o ile Wielka Brytania znana jest głównie z Beatlesów, tak Polska, jeżeli chodzi o naukę, to na przykład Kopernik, a jeżeli chodzi o muzykę, to czymże byłaby muzyczna kultura całego świata bez muzyki Fryderyka Chopina i chcielibyśmy Państwu zaproponować jego utwór Nocturne opus 9 numer 3, ale w wykonaniu Petera Beatsa utwór pochodzi z zarejestrowanej na żywo płyty Chopin Meets the Blues Live.
1: I tym optymistycznym akcentem, jak zawsze, żegnamy się z Państwem i co?
0: I mamy nadzieję usłyszeć się z Państwem w kolejnej audycji, o ile niebo nie spadnie nam na głowie.
1: Czego i sobie i Państwu życzymy, oczywiście.
0: Piosenki specjalnie dla Państwa, jak zwykle, choć w nieoczywisty sposób, prezentowali
1: Górecka
0: i Sosnowski.
1: Do usłyszenia.

0: I muszę powiedzieć, że bardzo lubię też ten numer.
1: Ja w ogóle ich bardzo lubię, a Łukasz Drapała to niesamowity kompan różnych bluesowo-rockowych ekscesów.
0: Już nie będziemy wnikać w szczegóły, proszę Państwa, bo jeszcze nam zdejmą audycję, ale tymczasem znowu wracamy do tych, co są znani za zachodnią granicą. I tu na przykład znowu Daniel Spaleniak, który całkiem niedawno był u nas w audycji już prezentowany, ale w sumie nigdy nie prezentowaliśmy utworu, który przyniósł mu tę całą wielką sławę. A utwór ten nosi tytuł Dear Love of Mine i pojawił się w amerykańskim serialu Ozark, wyprodukowanym przez Netflixa. Daniel Spaleniak.

0: W Radiu Baobab słuchali Państwo popularnej w kraju i za granicą audycji
1: Barszcz
2: Sosnowskiego,
1: Żligurecka
2: i Sosnowski
1: trują
2: o muzyce.
0: Radio Baobab.

0: ta audycja powstaje w przededniu 80. już pierwszych urodzin Erika Claptona, artysty, który niewątpliwie może być poczytywany za jednego z patronów tego cyklu, cyklu Bielszego Odcienia Bluesa. To jubileuszowe spotkanie z Erikiem Claptonem będzie przebiegało w oparciu o niezwykłe zupełnie wydawnictwo, które nosi tytuł Six String Stories by Eric Clapton, czyli historia sześciu strunowców według Erika Claptona. To wydana w 2011 roku książka, w zasadzie album, licząca 376 stron, ważąca prawie 2 kg, bogato ilustrowana, no i przede wszystkim opisująca dzieje najbliższych przyjaciółek Claptona. Nie jego słynnych kochanek, tylko jego gitar. W tej książce Clapton opowiada o swojej legendarnej karierze przy okazji komentowania najważniejszych narzędzi jego rzemiosła, czyli gitar. Tutaj po raz pierwszy w tym dziele zebrano instrumenty, które Clapton sprzedał na trzech wielkich aukcjach w latach 1999-2011, a dochód z tych aukcji przeznaczał na założony przez siebie w 1998 roku ośrodek leczenia uzależnień Crossroads. No i w ten sposób czytelnik i obserwator, bo podkreślam, że jest tutaj mnóstwo fantastycznych zdjęć, może prześledzić całą jego fantastyczną karierę, a jednocześnie dowiedzieć się, jakie instrumenty mu w tej karierze towarzyszyły. Każdy opis gitary jest bardzo szczegółowy od strony technicznej, a przy tej okazji możemy się dowiedzieć również różnych ciekawostek z kariery Sir Erika Claptona. W tej audycji przedstawię 10 instrumentów, które towarzyszyły Erikowi w różnych okresach jego kariery i nie będzie to bardzo chronologicznie ustalona lista, a lista, która wynika po prostu z chronologii, jaką zaproponował Clapton w opisywanym dziele. Zaczynamy od gitary, która nazywa się Gibson ES-350. Została zbudowana w 1956 roku i była to gitara, którą słynną uczynił Chuck Berry. Właśnie taka promocyjna fotografia Chucka Berry'ego z tą gitarą w jego czarnym smokingu była wykorzystywana do promocji ówczesnych nagrań Chucka Berry'ego, nagrań, które wywarły ogromny wpływ na karierę Claptona. Clapton kupił sobie taką gitarę i wystąpił z nią w 1986 roku podczas wspólnego koncertu z Chuckiem Berrym. To był koncert zorganizowany z okazji 60. urodzin Berry'ego. Ten koncert został sfilmowany, nosił ten film tytuł Hail, Hail, Rock and Roll. Pochodzą z niego również ścieżki dźwiękowe utrwalone na płytach. Clapton wyznaje, że kupił tę gitarę specjalnie, żeby zaimponować Chuckowi Berrymu, czy też może raczej, żeby okazać mu swój szacunek. No i kiedy wszedł na scenę, wspólnie z Berrym eksponował ten instrument, ale okazało się, że Chuck Berry w ogóle nie zwrócił na ten instrument uwagi. Ale przede wszystkim zagrali. Zagrali właśnie tak. Wee Wee Hours, Chuck Berry i Eric Clapton.
1: When it comes to singing the blues, he sings the blues. Ladies and gentlemen, Wee Wee Hours with Eric Clapton.

Następną gitarą, która jest bohaterką albumu z gitarami Ericka Claptona, jest Fender Stratocaster z 1958 roku, zwany przez fanów tego instrumentu Mary Kay Fender. Mary Kay i jej trio uchodzili w latach 50. za kobiecy synonim rock'n'rolla i tej ery. I właśnie Mary Kay grała na białym Fenderze Stratocasterze, który wzbudzał powszechny zachwyt. Clapton bardzo poszukiwał takiego instrumentu, no ale znalazł go dosyć późno, bo dopiero w latach 80. I wykorzystał tenże właśnie instrument, wspomniany Fender z 1958 roku, tak zwany Mary Kay Fender, podczas pracy nad albumem Pilgrim. Ta gitara zabrzmiała także i w tym nagraniu, Going Down Slow.

Kolejna gitarowa przyjaciółka Ricka Claptona to Gibson z 1964 roku, Gibson ES-335TDC. Ta gitara zabrzmiała na wielu płytach, na Goodbye Creamów, na Blind Faith, na płytach solowych Claptona, No Reason to Cry, Another Ticket, Journeyman, From the Cradle, ale tak naprawdę po raz pierwszy słychać ją na płycie z 1964 roku, czyli na albumie Five Live Yardbirds. To właśnie w tym roku, 1964, Clapton kupił sobie tę gitarę. Oto Five Live Yardbirds i Good Morning, Little Schoolgirl.

Kolejna gitara to też jest Gibson. To jest gitara, którą Clapton kupił sobie w 1965 roku w sklepie muzycznym na Charing Cross Road w Londynie, a poszukiwał jej tego typu dlatego, że oczarował go Freddie King, który grał właśnie na tym instrumencie, nieco starszym, bo z 1954 roku, no a wiadomo, że przecież właśnie Freddie

są dwie najsłynniejsze gitary, które rozbrzmiewały na koncertach i nagraniach Claptona. Jedna to słynna Blackie, a druga równie słynna Brownie. No i teraz kolej właśnie na tę Brownie, bo to tak naprawdę był pierwszy Fender Stratocaster, który Clapton kupił na własność. To był model z 1956 roku. Dzisiejsza wartość tych właśnie modeli waha się między 80 a 100 tysięcy dolarów. Natomiast na aukcji, o której wspomniałem na początku audycji, Brownie osiągnęła wartość 450 tysięcy dolarów. I wtedy był to rekord, jeśli chodzi o wartość gitary sprzedanej na aukcji. Rok 1999. Brownie stała się jedną z najważniejszych gitar Claptona. Została wykorzystana także podczas słynnej sesji do albumu Layla and Other Assorted Love Songs w 1970 roku. Zabrzmiała także i w tym nagraniu. Key to the Highway.

czarne gitary. Clapton kupił cały ten złom i z tego złomu złożył sobie potem słynną Blackie, która na aukcji Christie w 2004 roku została sprzedana za prawie $1 000 000. No, nic dziwnego, bo to był instrument, który towarzyszył mu w wielu słynnych przedsięwzięciach. Z tych słynnych wybrałem koncert w sali Rainbow w Londynie ze stycznia 1973 roku, kiedy to Brownie zagrała Bell Bottom Blues.

0: Thank you.
1: Przyszła kolejna gitarę akustyczną. To gitara Martin z 1966 roku, numery 00028/45. Ta gitara na aukcji Christie w 2004 roku została sprzedana za $186,700, a kupił ją Clapton w 1970 roku, kiedy jeździł po Stanach Zjednoczonych z Derek and the Dominos i po występie w telewizyjnym show Johnny'ego Casha w Nashville kupił ją tego samego dnia, kiedy nabył słynną Blackie. Ten Martin zabrzmiał pięknie na albumie 461 Ocean Boulevard, z którego pochodzi także i to nagranie, Walking Down a Road.

Got to travel all alone. All you got in this world.

Kolejny Fender Stratocaster być może nie jest tym najsłynniejszym, ale niewątpliwie to jest najwcześniejszy Fender, jaki był w posiadaniu Claptona, bo to jest gitara z 1954 roku, sprzedana na aukcji Christie w 1999 roku za 190 tysięcy. Wykorzystał ją Clapton podczas swoich tournée po Japonii, także wtedy, kiedy grał w Polsce w sali kongresowej i w Spodku. A my posłuchamy, jak zabrzmiał ten Fender podczas słynnego koncertu dobroczynnego, z którego dochód był przeznaczony na ARMS. A ARMS to jest skrót od Action and Research into Multiple Sclerosis, czyli na akcję skierowaną na pomoc osobom chorym na stwardnienie rozsiane. W 1983 roku odbył się w Royal Albert Hall w Londynie koncert na rzecz pomocy osobom właśnie skazanym na tę chorobę. Wśród zaprzyjaźnionych muzyków cierpiał na nią również były basista Small Faces i Faces, czyli Ronnie Lane. Ten koncert zgromadził wówczas niesłychanie zupełnie doborowe grono wykonawców, a byli to Bill Wyman na basie, na perkusji Charlie Watts, Kenny Jones i Simon Phillips, na gitarze Jimmy Page, na innej gitarze, a także na klawiszach i trochę śpiewał Andy Fairweather Low, na klawiszach Chris Stainton i Tony Hymes. Producentem całości był Glyn Jones, wokalnie dokładał się także Ronnie Lane, no i był jeszcze Steve Winwood, który grał na klawiszach, na mandolinie, no i śpiewał. Poza nimi jeszcze były dwie gitary, czyli Clapton i Jeff Beck. I tak naprawdę był to pierwszy od chwili rozpadu Yardbirdsów moment, kiedy wszyscy trzej gitarzyści tego zespołu wystąpili razem na scenie. Jakość nagrania słaba, ale historyczna wartość niewątpliwa. Posłuchajmy, jak zabrzmiała Leila zagrana na trzy gitary: Claptona, Jimmy'ego Page'a i Jeffa Becka.

Najbardziej znaną akustyczną gitarą, na której grywał i grywa Clapton, jest Martin. Ale w 1969 roku został Clapton obdarowany inną akustyczną gitarą, wyprodukowaną przez zakład lutniczy Tonego Zematisa. To była 12-strunowa gitara, którą Clapton ochrzcił jako Ivan the Terrible, czyli okropny Iwan. Tę gitarę usłyszeć można na nagraniach grupy Blind Faith, ale najsłynniejszy jej występ miał miejsce wtedy, kiedy Clapton był w studiu z George'em Harrisonem i kiedy nagrali My Sweet Lord.

Być może powrócę jeszcze w którejś z kolejnych audycji Bierszy odcień bluesa do owych opowieści o gitarach Claptona, bo tych opowieści jest mnóstwo i towarzyszą im różne ciekawostki. A to jubileuszowe wydanie, urodzinowe, zakończymy brzmieniem dosyć nowego, jak na te warunki, Fendera Stratocastera, bo ta gitara pochodzi z 2004 roku i została estetycznie bardzo obudowana przez amerykańskiego twórcę graffiti, znanego wśród plastyków, a także muzyków, to był John Crash Mathers. I właśnie w 2001 roku John Mathers dał Ericowi w prezencie taką gitarę, którą opatrzył własnymi fantazyjnymi malunkami. Ta gitara była jedną z podstawowych gitar Claptona na początku lat 2000 i bardzo pięknie zabrzmiała także podczas Eric Clapton's Crossroads Guitar Festival w 2004 roku. Posłuchajmy zatem, jak brzmi Fender Crash Model z koncertu na Crossroads Guitar Festival. Poza Ericiem Claptonem w tym nagraniu usłyszymy Buddy'ego Guya, B.B. Kinga i Jimmy'ego Vaughana. To było jubileuszowe, okolicznościowe wydanie audycji Bierszy odcień bluesa z okazji 78. urodzin Erica Claptona. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

Obróćmy się teraz o 180 stopni, jeśli chodzi oczywiście o klimat i stylistykę tych nagrań, które za chwileczkę zaprezentuję. Czy nazwisko Dylan państwu brzmi znajomo? To za głupie pytanie, zakrzykną wszyscy. A imię z nazwiskiem Pablo Dylan, no to już pewnie nie wszyscy będą tak oczywiście oburzeni. Otóż Pablo Dylan jest wnukiem Boba Dylana, wnukiem, który stara się chyba iść troszkę w ślady swojego dziadunia, bowiem nagrał właśnie album zatytułowany Solitude i to jest akustyczne, gitarowe granie z równie akustycznym śpiewaniem. I nie jest to nic zachwycającego. Pablo Dylan, jak sądzę, troszkę próbuje odcinać kupony od swojego słynnego nazwiska, ale to jest młody człowiek i być może, że jeszcze rozwinie się w jakąś

0: Kilka następnych nagrań w tym wydaniu Nowalijek spod Baobabu będzie należało do kręgu Oki, czyli muzyki związanej z Oklahomą. Będą to nowaliki trzech różnych wykonawców, a zacznijmy od tria, które nosi dosyć tajemniczą nazwę White Lighters.
1: You wanna see a show? Okay. Okay. Let's start this show. Right now.

Ci White Lighters to, jak już mówiłem, trio założone w 2016 roku. Panowie Dwight Hamling, Joniel Prouty i Derek Carothers grają muzykę, jak sami mówią, inspirowaną brzmieniem lat 60. między Rolling Stones i Skid Row. No a do tego dodają trochę tej atmosfery, która towarzyszyła ówczesnym także nagraniom Erika Claptona. No a wszystko to w cieniu oczywiście J.J. Cale'a, bo przecież to jest najwybitniejsza postać muzyki około bluesowo-rockowej z Oklahomy. White Lighters zaprezentowali w 2021 roku album zatytułowany Rose Colored Glasses i właśnie wysłuchaliśmy introdukcji do tego albumu zatytułowany American Dream. No a teraz jeszcze też z albumu Rose Colored Glasses przedstawiciele muzyki z Oklahomy, White Lighters, wykonają utwór Jet Airliner.

I kolejna nowalika z Oklahomy, zespół o nazwie Sogai. No, troszkę pogrzebałem w internecie, żeby się zorientować, o co chodzi z tym Sogai, bo to się pisze, przeliteruje po polsku. Saugeye. I to się okazuje, że to jest nazwa ryby, która to ryba jest skrzyżowaniem sandacza z jakąś nieznaną mi odmianą ryby kanadyjskich. Nie wiem, czy występują te ryby w Oklahomie, ale ponieważ Sogai grają bardzo przyjemną muzykę, to postanowiłem ich dzisiaj zaprezentować w nowalikach spod Baobabu. Pochodzą z Tulsy, oczywiście w Oklahomie, i grają muzykę, która jest takim świetnym przykładem na to, jak można łączyć w sobie folk, blues, country i rock and roll. Oto Sogai w utworze zatytułowanym One Leg at the Time.

I żeby zamknąć tę krótką prezentację nowalijek, które są owiane klimatem Oaki, czyli Oklahomy, teraz Parker Millsap. Jest związany wprawdzie dosyć luźno z tym, co niosła z sobą muzyka J.J. Cale'a, ale od wielu lat tworzy bardzo własne granie. Jego nowy album, który ukaże się w kwietniu 2021 roku i nosi tytuł The Real Thing, jest dobrym przykładem tego, jak różnorodna może być muzyka Parkera Millsapa, bowiem te poprzednie jego płyty były czasami nasączone bardzo, powiedziałbym, skocznie rockowymi nutkami, a tymczasem przynajmniej to nagrania, jest to tytułowe nagranie z nadchodzącego albumu, jest bardzo, bym powiedział, stonowane, ale bardzo przyjemnie brzmiące, bo ich linia melodyczna tutaj jest atrakcyjna, a także są bardzo przyjemne rozwiązania aranżacyjne. Parker Millsap zatem występuje w tytułowym nagraniu z nadchodzącego na wiosnę albumu The Real Thing.

jakoś mało kobiecych nowalijek w tym wydaniu, no ale to nie zawsze się tak trafia, że można z kosą wyjść do ogródka i naciąć tych nowalijek tak, żeby było sprawiedliwie między płciami, że tak powiem. Annie Mac to jest bluesowo-soulowa wokalistka, która obraca się głównie w okolicach Minneapolis, Minnesota, i w styczniu zaproponowała swoim słuchaczom epkę, czyli niewielką płytkę, na której pomieściła swoje własne kompozycje, a do których znacznej części słowa napisała jej córeczka, czyli można powiedzieć, że to jest rodzinna twórczość. Annie Mac z małej płytki zatytułowanej Testify zaśpiewa Shadows of the Kingdom.

O tym młodzieńcu wielokrotnie już mówiłem ostatnio w różnych moich audycjach. Selwyn Birchwood, zapowiadana od dobrego półrocza nowa płyta Selwyna Birchwooda zatytułowana Living in a Burning House, no wreszcie się spełniła w styczniu 2021 roku. I oto z tego albumu dwa nagrania. I'd Climb Mountains oraz You Can't Steal My Shine. Selwyn Birchwood.

Nowalika, która w zasadzie nie jest nowaliką, bo to jest płyta, która ukazała się po raz pierwszy premierowo dokładnie 30 lat temu, w 1991 roku. Jest to album Stinga. Tym razem ukazuje się w bogatszej formie. Dodano tutaj do zestawu oryginalnego kilka nagrań, które odnoszą się do tego zestawu oryginalnego, ale a to jedno jest dłuższe, a to drugie krótsze, a to troszkę inny remiks. No i właśnie z takiego innego remiksu chciałbym teraz przypomnieć Państwu piękną, cudną pieśń Mad About You, Sting, z albumu The Soul Cages.

I na koniec tego wydania Nowalijek spod Baobabu Willie Nelson, który nagrał, bo wiadomo, że to już jest gotowe, zestaw piosenek wywodzących się z repertuaru Franka Sinatry. Nazwał ten zestaw That's Life i oto pierwszy utwór, który awizuje album. Cottage for Sale. Na pożegnanie z tym wydaniem Nowalijek spod Baobabu Willie Nelson.

Utwór nosił tytuł Wounds, a wykonawca Interstate Blues. Interstate Blues to jest kalifornijski zespół blues rockowy czy rock bluesowy, który istnieje od 1994 roku. Mówi istnieje, chociaż tak naprawdę odnotowuje ostatni album wydany przez tę formację w 2013 roku. Ale to chyba nie znaczy, że mogli zawiesić działalność, gdyby ktoś, a może pan Przemek wie, czy Interstate Blues nadal funkcjonuje, działa i nagrywa, występuje, to bardzo proszę o taką informację. To nagranie pochodzi z takiego jedynego albumu tego zespołu, który posiadam. Nosi on tytuł Redux i to jest zbiór nagrań z dziesięciolecia działalności tej formacji. Jej liderem jest gitarzysta i wokalista i zarazem dostarczyciel repertuaru Jamie Purpura. Ja pamiętam, że kiedy po raz pierwszy miałem styczność z Interstate Blues i z Jamie Purpurą, to ktoś, kto już był zaprzyjaźniony z tym repertuarem, mówił, że w środowisku polskich fanów mówi się o nim purpurowy jamnik, Jamie Purpura. No i to już sygnalizuje pewne zainteresowanie pana Przemka. Jak sądzę, przedmiotem jego zainteresowania, a może nawet w pewnym sensie sympatii czy umiłowania jest gitara. Gitara elektryczna to taka gitara elektryczna, która nie jest gdzieś tam w tle brzdąkająca jako rytmiczna, ale ta prowadząca, ta wiodąca, ta, którą stać na piękne bluesowe, rockowe solówki, bogato okraszone różnymi alikwotami i innymi wymyślnymi muzycznie wygibasami. Świadczy o tym i następne nagranie, które pan Przemek zaproponował, a ja już w tej chwili uruchamiam. Rory Gallagher to znakomitość irlandzkiej gitary blues rockowej czy rock bluesowej. Tragicznie pozbawił nas los Rory'ego Gallaghera w jego dobrym okresie twórczości. No ale tych płyt, które pozostawił, tych nagrań jest rzeczywiście sporo. I pan Przemek wybrał z tego bogatego zbioru utwór pochodzący z albumu Defender. To był album z 1987 roku, którym Rory Gallagher odezwał się po jakiejś tam dłuższej przerwie i niektórzy jego fani byli trochę zaskoczeni tym, że to nie jest już dokładnie ten sam Rory Gallagher, którego znali przedtem. No i właśnie z tego albumu pan Przemek wybrał utwór I Ain't No Saint, czyli Nie Jestem Święty, Rory Gallagher.

Interstate Blues, którym rozpoczął pan Przemek swoją prezentację, to gitara, to elektryczna gitara bluesowa już z przełomu XX i XXI wieku. Rory Gallagher to lata 80. No a teraz coś ze współczesności gitary. Mianowicie Joe Bonamassa. Aż dwa nagrania Joe Bonamassy zaproponował pan Przemek, czyli T4-1 i Slow Jean. I tutaj postanowiłem troszeczkę odejść od tego trendu, który mi się wyłonił z propozycji pana Przemka. I zaproponuję teraz, żebyśmy sobie wspólnie posłuchali Slow Jean Joe Bonamassy, ale w wersji akustycznej. Z tego zresztą uważam bardzo dobrze zrealizowanego albumu zatytułowanego An Acoustic Evening Live at the Vienna Opera House. Slow Jean Joe Bonamassa akustycznie.

0: Danke, danke, danke. Thank you.
1: No i znowu przenosimy się w przeszłość i to głęboką, do lat 60., bo okazuje się, że tych swoich inspiracji do prezentacji muzyki pan Przemek Szewczyk doszukuje się także w brytyjskiej fali bluesowej, którą to Wielka Brytania została ogarnięta właśnie w połowie lat 60. I zaproponował pan Przemek 3 nagrania z tego okresu. Ja postanowiłem z dwóch z nich zrobić bloczek, bo wydaje mi się, że one bardzo z sobą współgrają. Jedno nagranie to I'd Rather Go Blind, wykonane przez Christine Perfect, dzisiaj Christine McVie, z grupą Chicken Shack, a drugie nagranie, również mniej więcej z tego samego czasu, to utwór pochodzący z chyba najbardziej stylowego bluesowo albumu grupy Fleetwood Mac. Album nosił tytuł Fleetwood Mac, później nazwano to także Peter Green's Fleetwood Mac, a nagranie nosi tytuł Long Grey Mare.

Jak już wspominałem, pan Przemek zaproponował aż 3 nagrania z tego właśnie okresu, z okresu brytyjskiego bluesowego boomu. Tym trzecim jest instrumentalny utwór grupy The Yardbirds ze schyłkowego okresu tego zespołu i z takiego momentu, w którym już za chwilkę wyleciał w świat i objął swoją gitarą grupę Led Zeppelin Jimmy Page. To nagranie nosi tytuł White Summer.

Haha, no i teraz coś, czego pan Przemek nie zaproponował, a ja postanowiłem w ramach udostępnienia mojej metody prezentacji dorzucić do tej wersji White Summer, czyli tej wczesnej z Yardbirdsami, wersję koncertową Page'a z grupą Led Zeppelin, już z późniejszego okresu, czyli z płyty Coda, a w zasadzie z takiego bonusu, który został dorzucony do albumu Coda w kilku takich specjalnych, okolicznościowych wydawnictwach. W tym przypadku White Summer przechodzi płynnie w drugi utwór zatytułowany Black Mountain Side. Wszystko to jest dosyć długie, trwa 8 minut, no a zostało zarejestrowane podczas występu Led Zeppelin 27 czerwca 1969 roku w londyńskim Playhouse Theatre.

Nasz patron, pan Przemek Szewczyk, wybrał dosyć długie nagrania, w związku z czym no, nasz ograniczony czas audycji sprawia, że to nagranie, które za chwilę zaprezentuję, zakończy już pierwszy odcień bluesa. Jest to nagranie, z którym ja z panem Szewczykiem, jak sądzę, moglibyśmy się utożsamiać niemal codziennie. Bo mówię o pięknej, instrumentalnej pieśni Stevie'ego Raya Vaughana zatytułowanej Riviera Paradise. Słuchali państwo w tym wydaniu pierwszego odcienia bluesa, wyboru nagrań dokonanego przez naszego patrona, pana Przemka Szewczyka. Panie Przemku, dziękuję. Od państwa oczekuję na dalsze państwa życzenia i dezyderaty, a na zakończenie tego wydania pierwszego odcienia bluesa niezapomniany Stevie Ray Vaughan. To był pierwszy odcień bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

0: to oczko pokazywało zielone takie listki, coraz bardziej zielone, jaskrawe. A jak było źle nastrojone, to było takie dużo ciemnego na tym.
1: To była taka pomoc dla tych, co nie słyszeli.
0: To, tak. Ale jednak to działało i potem zastąpiły to już bardzo nowoczesne takie szczałki, ale to później było.
1: Ja ci powiem, że z tego co pamiętam, to u nas to Radio Pionier bardzo długo funkcjonowało i właściwie ja zburzyłem tradycję słuchania tego radia w momencie, to było dość późno, bo to były lata późne 60., w momencie, kiedy otrzymałem w nagrodę radio tranzystorowe Koliber.
0: No ale ty już znowu przeskoczyłeś epokę całą, bo ja wracałem...
1: Ja po drodze nic nie miałem.
0: No, widzisz, a ja miałem radio AGA.
1: Telewizor miałem wcześniej.
0: Ale nie było telewizji jeszcze w Polsce.
1: Było wtedy, radio, kiedy był Koliber, była telewizja.
0: Ale ja mówię o wcześniejszym okresie. Ja miałem radio AGA na szwedzkiej licencji,
1: w Warszawie,
0: które miało regulowane gałeczką. Na przykład wysokie tony można było podbić mu, to była barwa, i słuchałem na nim różnych ciekawych rzeczy, dopóki moja koleżanka Marysia, niezbyt ładna zresztą, ale za to głupia, usiłowała mi udowodnić, że za tą siatką i takim materiałem, który pokrywa głośnik, siedzi mały pan i mówi. I włożyła tam palec i przebiła membranę głośnika i już pan nie mówił.
1: Aha.
0: Także to był moment, który Marysia... Nie,
1: ja przyznam otwarcie, nie pamiętam z naszego domu żadnego innego, trzy radia pamiętam. Koliber, Szarotkę z wakacji.
0: Proszę. To w złej kolejności, Szarotka była wcześniej, Szarotka była pierwszym polskim przenośnym...
1: Nie, ja chciałem powiedzieć, przepraszam, bo ja się pomyliłem, Pionier, Szarotka i Koliber.
0: Nie, bo nie pamiętam.
1: Niebieski.
0: Może ci pamięć odświeżą rytmy rock'n'rollowe.

0: Już ciekawe jest. Coś na ten temat też powiem.
1: Gdzie nie mogłem grać wszystkich płyt, ponieważ on miał tylko 33 1/3.
0: No nowoczesny, na long playe.
1: Na long playe był, po pierwsze, a po drugie nie grał całych long playi, bo mu ramię tak daleko nie odchodziło, bo była taka taki wypustek. Był także od
0: dół. Nie odchodziło mu do początku płyty, czy na
1: do początku.
0: A to ciekawe jest.
1: I on znam long playe, te, które miałem, od drugiej piosenki.
0: Rozumiem. To zagadkowa sprawa, bo ja miałem, owszem, gramofon polskiej produkcji pierwszy. Wszyscy mylnie mówią Bambino, to nie było żadne Bambino. On miał tylko jakiś symbol i był dekiem de facto, bo nie miał wzmacniacza.
1: No, pamiętam taką nazwę, dek.
0: Widzisz? Bo potem była Karolinka, która miała już głośnik w pokrywie, ale ten mój z kolei miał regulowany moment wyłączenia, jak się kończy płyta, i nie grał pocztówek dźwiękowych, bo one miały ten zapis bliższy tego szpindla, na którym nadziewało się płytę, i nie dawało rady. Chciałem to jakoś zniszczyć obcęgami.
1: No to mi nie zaimponowałeś, bo mój też nie grał pocztówek, no bo pocztówki były na 45, no, prawda?
0: Oczywiście. W każdym razie, jeśli chodzi o import ze Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, to jednym z najbardziej zdumiewających urządzeń, jakie widziałem, jeśli dobrze pamiętam, przepraszam, się przypomniało, to było urządzenie, które nosiło nazwę, wydaje mi się, nota, czyli nuta, ale w związku z tym, że N w cyrylicy drukowane przypomina H, to mój kolega, który to sprowadził,
1: Huta,
0: mówił, że to jest japońskie urządzenie Hota.
1: A, Hota.
0: Hota. Ale ta Hota to było coś niezwykłego, mianowicie to była magnetofonowa nakładka na gramofon. Wyobrażasz sobie coś takiego?
1: Nie.
0: Magnetofon był zbyt skomplikowany i być może za kosztowny, więc radzieccy ludzie wyprodukowali takie coś, co się nakładało na gramofon, czyli silnik gramofonu był napędem, kręcił tymi szpulami na takich bardzo krzywych podstawkach i jakimś cudem to odtwarzało taśmy. Hota.
1: Słuchaj, ja chciałem tak trochę z ubolewaniem, mówię, i z pewnym żalem nawet dotyczącym swojej osoby, że ja nie jestem dla ciebie partnerem w tej rozmowie, bo ja właściwie mogę tylko mówić, czego nie pamiętam, ale to wynika z tego, że ja się tym nie interesowałem. Bo ja
0: myślałem, że nie byłeś bogaty.
1: Nie, że nie, też nie byłem, ale ja po prostu do pewnego momentu muzyka nie była moim hobby podstawowym. Słuchałem tak, jak się słuchało po prostu, ale to nie jest tak, że ja pędziłem za urządzeniami, za radiami. Ja się interesowałem sportem. Ja spędzałem bardzo wiele czasu na treningach.
0: A ja nie, właśnie.
1: I nie pamiętam na przykład piosenek dla sportowców jakichś specjalnych.
0: Ja miałem odznakę sprawną.
1: Trenowałem lekką atletykę w tym czasie i biegałem.
0: Ja faktycznie miałem sprawność lekka stopa, ale nie dlatego, że dużo biegałem, tylko jakoś przypadkiem.
1: Lekka stopa, z tego co wiem, może być związana z tańcem, a zatem pośrednio z muzyką.
0: Nie miałem. Miałem też kuchcik, sprawność. Ale wróćmy do muzyki, której wtedy słuchałeś mało. Chciałem powiedzieć, że bardzo lubiłem rock'n'rolla, choć nie w wykonaniu tych artystów, których dzisiaj prezentuję, bo ich w ogóle nie znałem.

0: No już byłem troszkę większy. Tonetkę miałem.
1: No tak, to już byłeś trochę większy. Tonetkę też miałem, ale przed tonetką trzeba przypomnieć. Otóż nie miałem, ale widziałem w sklepie i marzyłem o tym urządzeniu. Chyba tak to można nazwać. Magnetofon, który nagrywał, wiesz na czym? Nie na taśmie, tylko na drucie. Było takie coś.
0: Bo w Sosnowcu nie było.
1: W Warszawie też było niewiele. Stał w komisie na ulicy.
0: W komisie, czyli nie był polskiej produkcji.
1: Na polskiej produkcji to nic nie było, bo magnetofony były.
0: Przepraszam cię bardzo.
1: Chwileczkę,
0: chleb był na przykład u nas polskiej produkcji.
1: A chleb grał?
0: Czasem grał.
1: Ja mówię o urządzeniach.
0: Jak się najadłem.
1: To i kartofle grały też, jak się najadłeś, to wiem. Natomiast ja mówię o urządzeniach technicznych. Pierwsze magnetofony były importowane.
0: Kartofle rzeczywiście nie są techniczne.
1: Nie są, ale grają w odpowiedniej konfiguracji. Były urządzenia importowane z NRD. Był taki magnetofonik do luftu, zresztą cały z plastiku. Jakoś BT się nazywał czy coś. Był niemiecki, solidny, żelazny, ogromny. Nie, no Grundig był zachodnik Niemiec, ja mówię NRD.
0: Przepraszam.
1: Był szmaragd.
0: Aha, był szmaragd. W szkole oraz, był u nas szmaragd. Widzisz,
1: oraz nastąpił pierwszy polski wynalazek magnetofon, Melodia.
0: Melodia była.
1: Był zrobiony z żółtego plastiku, tak jak szarotka, i miał coś, czego zazdrościli nam członkowie RWPG, mianowicie grał w obydwie strony.
0: Dlaczego obydwie?
1: Bo tak był wymyślony. Nie musiałeś przekładać szpuli na drugą stronę, tylko naciskałeś inny klawisz i on grał w drugą stronę.
0: Słuchaj Wojtku, powiem ci tak.
1: Nie zrozumiałeś.
0: Dobrze, że przeszliśmy do magnetofonów, bo jednak miałem jakiś magnetofon.
1: No
0: natomiast magnetofon kojarzy mi się generalnie przy moich zdolnościach manualnych.
1: Z kartoflami.
0: Manualnych, aha, powiedziałem. Tak. Kartofle już połknąłem i grają.
1: I grają.
0: Grają. A mnie się kojarzy ze zwitkami strasznie pokręconej i wciągniętej taśmy i wyciąganiem tego i przycinaniem oraz z takimi kawałkami, co sklejałem tą taśmę. Taka złączka była.
1: Sklejka.
0: Sklejka taka.
1: Biała,
0: tak.
1: No to wiadomo.
0: I to było straszne.
1: No widzisz, straszne, bo nie miałeś do tego serca. Ty chodziłeś na bieżnię, czy może nawet
0: na
1: miotałeś jakimś rzutem.
0: Nie miotałem.
1: Nie miotałeś.
0: Na bieżnię i skocznię.
1: Rozumiem. A ja wtedy taśmę wkładałem umiejętnie i mi się nie zwijała. A teraz taśmy już nie ma i gramy z płyt kompaktowych, które też są trochę przestarzałe.

0: Czy taśma...
1: W życiu bym tego nie zrobił.
0: A ja zdjąłem i sprawdziłem, że taśma mi nie rżnie głowicy, bo jak taśma na kołku krzywo szła, to potrafiła wyciąć głowicy dziurę. I zabrałem się do dalszego sprawdzania. Urządzenie było pod prądem i przysięgam, że to się wydarzyło, chociaż dzisiaj z perspektywy lat możecie myśleć, że coś fantazjuje, czy nawet konfabuluje.
1: Zostałeś porażony prądem.
0: Nie, to byłoby banalne. Włożyłem długi śrubokręt o drewnianej rączce w jedno z miejsc, które wydawało mi się newralgiczne i po chwili mój magnetofon Tonet zaczął odbierać Moskwę. Radio.
1: Proszę Państwa, chciałbym zakończyć naszą audycję. Przeprosić Państwa za...
0: Niech mnie piorun spali, jeśli kłamie.
1: Przepraszam Państwa. Jest czasami fantazja, czasami trochę poezji. No, musi być pojęcie człowieka, zwłaszcza starszego, który nie wszystko dobrze pamięta. Podziękować Państwu.
0: Używałem go jako radia.
1: Zapowiem, że dalej będziemy słuchali rock'n'rolli wybranych przez Wojciecha Mana.
0: Gabaryt.

Tym artystą, który spowodował, że Eric Clapton zaczął śpiewać, jest oczywiście John Mayall. Obok Claptona niewątpliwie mój guru muzyczny od samego początku, kiedy tylko zacząłem odróżniać bluesa od innych gatunków muzycznych. Jednym z marzeń moich, marzeń tych spełnionych, zorganizowanie koncertów Johna Mayalla w Polsce. Moja kariera zawodowa przebiegała w ten sposób, że na przełomie lat 70. i 80. ubiegłego stulecia otrzymałem angaż na stanowisko dyrektora do spraw kontaktów międzynarodowych Zjednoczonych Przedsiębiorstw Rozrywkowych. A jak to się ma do koncertów Johna Mayalla w Polsce? O tym za chwilę.

Europejskim agentem Mayela był od lat Rod McSween, współwłaściciel agencji International Talent Booking, czyli ITB. Od znanego grafika polskiego pochodzenia, Joe Mirowskiego, który miewał już kontakty z Pagardem, dowiedział się, że Mayel jest w Polsce znany. Dał więc Joe'emu pełnomocnictwo do prowadzenia rozmów z Polakami. Pagard nie był zainteresowany, więc Joe skontaktował się ze Zjednoczonymi Przedsiębiorstwami Rozrywkowymi, czyli ze mną, bo ja tam wtedy pracowałem. Oszalałem z radości, przekonałem dyrektora ZPR, że Mayel jest dwa razy lepszy od Eltona Johna i już wkrótce zakład widowisk estradowych ZPR opracował trasę obejmującą 8 koncertów na terenie PRL. Było bardzo przyjemnie i pięknie, aż do momentu, kiedy na 30 dni przed początkiem trasy Joe w krótkich słowach poinformował, że Mayel odwołał wyjazd ze Stanów. Podobno nie opłaca mu się przyjechać do Europy na kilka koncertów w Polsce, bo na Węgrzech i w Jugosławii, gdzie też miał grać, nie sprzedano ani jednego biletu. Nie mogłem w to uwierzyć. Zadzwoniłem bezpośrednio do Roda McSweena, który niestety twardo potwierdził to nieszczęście. Moje tłumaczenie, że w Polsce czeka 20 tysięcy fanów, że wynajęto już salę i że poszła zmasowana promocja, musiało zabrzmieć jednak na tyle przekonująco, że Rod zaczął mięknąć. Następnego dnia przyszedł telex, że sam John Mayall chce usłyszeć moje biadolenie. Podano też numer telefonu, pod którym artysta będzie przebywać we wtorek o godzinie 18. Przypominam, to był rok

bez ograniczeń, co znajdowało niezwykłe uznanie u płci przeciwnej, miał bardzo bliskie koleżanki w biurze paszportowym, w agencjach podróży i oczywiście w międzymiastowej. Dzięki tej więzi udało się nawiązać łączność o właściwej porze. Inna rzecz, że Sławka nie było potem w pracy przez 2 dni. Po drugiej stronie rzeczywiście odezwał się John Mayall. Był na party zorganizowanym przez jego ówczesną wytwórnię DJM. W tle słychać było wesoły gwar oraz szczęk sztućców i kieliszków. John w znakomitym humorze próbował nawiązać towarzyską konwersację, ale ja byłem tak nakręcony, że w kółko gadałem o polskich fanach, o wielkiej promocji radiowej, dziesiątkach tysięcy plakatów. You must come to Poland in October. Zapanowała chwila ciszy, choć wydawało mi się, że słyszę gulgotanie wychylanego kielicha. Bingo! Send your tickets to Rod at ITB. I stało się. Po 10 latach od chwili, gdy po raz pierwszy usłyszałem Room to Move, mogłem w realu, na własnym terytorium, uścisnąć dłoń mojego bluesowego guru i wysłuchać oryginału na żywo.

poznałem też bliżej człowieka. To typ narcystycznego twardziela, apodyktycznego szefa, systematycznego, wręcz pedantycznego biznesmena, trzymającego otoczenie raczej na dystans. Ale przede wszystkim osobnik wysoce charyzmatyczny, dysponujący tym czymś, czego inny nikt nie ma. I nie można mu odmówić poczucia humoru. Nie był to dobry czas w artystycznej karierze mojego idola, ale też okoliczności nie były sprzyjające. Najpierw świeżo usankcjonowany związek z Maggie, zwiastujący perspektywę rodzinnego ciepła i satysfakcji emocjonalnej, a chwilę potem dramat utraty dotychczasowego dorobku materialnego, lecz także w dużej mierze twórczego. Pewnie dlatego podczas pobytu w Polsce Mail cały czas był na lekkim rauszu. Nie rozstawał się z kubeczkiem z wieczkiem, którego stale uzupełniana zawartość utrzymywała go w niezmiernie dobrym nastroju. Tylko raz widziałem go absolutnie trzeźwego przy wypłacie kontraktowego honorarium.

Jednym z warunków przyjazdu do Polski była dolarowa gotówka. Kupka zielonych banknotów została zabezpieczona w metalowej kasetce w szafie pancernej ZPR, do której klucz miała tylko upoważniona kasjerka. Urzędowała w ciemnej kanciapie na pierwszym piętrze Pałacu Prymasowskiego, nieopodal mojego gabinetu. Spotkaliśmy się z Johnem u mnie w biurze i gdy przy herbatce usiedliśmy, by grzecznie porozmawiać, w całym budynku nagle zgasło światło. Na miodowej koparka przecięła kabel. Dopóki piliśmy herbatkę, było jako tako, ale gdy po opuszczeniu mojego biura znaleźliśmy się w ciemnym, z lekka śmierdzącym machorką korytarzu i ruszyliśmy po skrzypiącej drewnianej podłodze do kasy, wyczułem u mojego gościa niepokój. Pani kasjerka, bardziej niż brakiem prądu, przerażona była wizją oddania dolarowego bogactwa kudłatemu i długowłosemu Chrystusowi przyodzianemu w t-shirt Supermana, w dodatku nie mówiącego po polsku i nie posiadającemu dowodu osobistego. John natomiast po nerwowym przeliczeniu banknotów i złożeniu artystycznego podpisu na formularzu kasa wyda, upchnął dolarową sałatę w specjalnie skonstruowany skórzany pas, który ukrył następnie pod wspomnianym t-shirtem i poprosił, żebyśmy czym prędzej wrócili napić się tej herbatki.

I tak oto zakończyliśmy czytane wydanie Bielszego Odcienia Bluesa, a muzycznie zamknie je prezentacja trzech nagrań z dyskografii Johna Mayela, które uzyskały pierwsze trzy miejsca w plebiscycie Bielszego Odcienia Bluesa, o którym wspomniałem wcześniej w tej audycji. A więc kolejno będą to Jenny, California i Crying. To był Bielszy Odcień Bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

Radio Baobab to radio bez reklam, nawet bez wskazań sponsorskich, czyli po prostu muzyka i słowo. Utrzymujemy się dzięki hojności patronek i patronów. Jest bardzo prosty sposób, żeby dołączyć do tego zacnego grona. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę adresową następujący krótki tekst. patronite.pl/blushojnacki, blushojnacki pisane łącznie. Pod tym adresem pełna informacja, jak nas wspomagać. Radio Baobab jest radiem bez reklam. Nawet bez wskazań sponsorskich. Tylko muzyka i tylko dobre słowo.

Jedyna rzecz, która nie tyczy bluesa, to to, że blues może być zabawny. I pani Judith Podell zdaje się zaprzeczać właśnie temu stwierdzeniu, nadając bluesowi przewrotnie charakter zjawiska bardzo nietypowego. I pomyślałem sobie, że trzeba zrobić audycję, która by częściowo przynajmniej zilustrowała niektóre tezy, które pani Podell w swojej książeczce zaproponowała. Są to tezy głoszone z przymrużeniem oka, dlatego ja będę się starał nadać moim muzycznym odpowiedziom charakter zaprzeczenia jej propozycji. Będzie też w tej audycji sporo cytatów z tej właśnie książeczki, w której jedna z części zaczyna się od krótkiego stwierdzenia. Większość bluesa zaczyna się od słów „obudziłem się dziś rano”. Niby tak, sprawdziłem w mojej bibliotece, no mam przynajmniej 60 utworów bluesowych, które zaczynają się mniej więcej w ten właśnie sposób. Zazwyczaj chodzi o to, że obudziłem się dziś rano i nie było już mojej dziewczyny, albo obudziłem się rano i zacząłem szukać broni, czyli raczej ta druga część po samym oświadczeniu, że już człowiek się obudził, nie przynosi specjalnie pozytywnych konotacji. Ale można znaleźć oczywiście i takie, które wcale nie niosą takiego negatywnego przekazu. Oto Mavis Staples w swojej pieśni Woke Up This Morning i w podtytule With My Mind on Jesus. No, bo wiadomo, że pani Mavis jest bardzo religijną osobą.

pociąg lub pociąg jadący na południe. No więc poszukałem, pogrzebałem w moich zbiorach i oczywiście znalazłem takie blusy, które nawiązują do bardziej luksusowych pojazdów. A zaczniemy od swojego rodzaju standardu, czyli kompozycji Boba Dylana w jego własnym wykonaniu, odnoszącej się do marki Buick, niewątpliwie marki dosyć ekskluzywnej i eleganckiej. From a Buick 6, Bob Dylan.

Odnalazłem także inne pieśni opowiadające o bardziej luksusowych markach samochodów i za chwileczkę zaproponuję Państwu takie zestawienie Mercedesa z Jeepem Cherokee Laredo. Mercedes, no to wiadomo, Mercedes jest Mercedesem wśród samochodów. O tej właśnie marce w utworze Mercedes Blues opowie Sugar Blue i oczywiście zagra na harmonijce ustnej. A do tego współczesny duet The Warren Treaty opowie o samochodzie Jeep Cherokee Laredo. To jest SUV tak zwany, duży samochód, z dosyć luksusowym zazwyczaj wyposażeniem, no i z potężną przestrzenią wewnątrz, w której można realizować także intymne stosunki damsko-męskie. I o tym właśnie opowiada duet The Warren Treaty.

kolejne dwa przykłady na bluesowe odniesienia do amerykańskiej motoryzacji. Jedna dosyć współczesna, bo pochodząca z płyty wydanej w 2024 roku przez grupę Can't Heat. To będzie utwór Going to Heaven in a Pontiac. Chociaż niby pieśń współczesna, ale Pontiaca zdaje się przestano produkować jakieś 20 kilka lat temu. A drugi utwór to z kolei klasyk. Klasyk Duke'a Ellingtona zatytułowany Gyps Blues, ale w wykonaniu znanych nam dobrze przyjaciół bluesa z zespołu Roomful of Blues.

Przypominam, że w tym wydaniu naszej audycji słuchamy nagrań odnoszących się do instrukcji bluesowej pani Memphis Erlin, zatytułowanych Rules of the Blues. Wśród tych rules znajduje się także takie oto stwierdzenie. Nastolatki nie potrafią śpiewać bluesa, tylko dorośli śpiewają bluesa. No, oczywiście jest sporo przykładów, że są młodzi, nastoletni, bardzo utalentowani artyści i artystki, które temu mogą zaprzeczyć. Ja wybrałem taką oczywistą oczywistość, czyli Johnny'ego Langa, który swoją pierwszą płytę nagrał wręcz jako Kid Johnny Lang z zespołem The Big Bang. Na tej płycie znalazła się jego własna interpretacja pięknego, rozlewnego bluesa Taba Benoit zatytułowanego Nice and Warm. Nastolatek Kid Johnny Lang.

Wśród zasad, jakimi powinna się kierować bluesowa estetyka, jest także ta odnosząca się do umiejscowienia bluesowej akcji. I oto Memphis Irene pisze: blues może odbywać się w Nowym Jorku, ale broń Boże nie na Hawajach, ani w żadnym miejscu w Kanadzie. No i tu mam oczywiście sporo zastrzeżeń do tego stwierdzenia, bo przecież kanadyjscy artyści i artystki są bardzo poważną siłą we współczesnym bluesie. W Kanadzie znajdują się także świetnie prosperujące i wydające mnóstwo ciekawych nagrań firmy płytowe. Jedną z moich ulubionych wykonawczyń bluesa z Kanady jest pani Crystal Shawanda, w której wykonaniu usłyszymy Evil Memory.

off. Good for his double, eh? Every time I get high,

Mamy też sekwencję odnoszącą się do imion wykonawczyń i wykonawców bluesa. Otóż wynika z tego, że imiona bluesowe kobiet to powinny być Sadie, Big Mama albo Bessie, a dla mężczyzn Joe, Willie, Little Willie albo Big Willie. Natomiast osoby o imionach takich jak Michelle, Amber, Debbie czy Heather nie mogą śpiewać bluesa, niezależnie od tego, ilu mężczyzn zastrzelą w Memphis. No i tutaj mam pigułę bardzo zaprzeczającą temu oto stwierdzeniu. Na początek Debbie i Heather. Debbie Davis to autorka jednego z moich ulubionych radosnych bluesów, czyli piosenki Picture This, a w drugiej kolejności przypomnę nagranie pani Heather Newman zatytułowane Willie James.

No więc zaprzeczyliśmy już temu, że wykonawczynie bluesa nie mogą mieć na imię Heather albo Debbie, a teraz dwa razy będą panie o imieniu Michelle. Po pierwsze Michelle Shocked, która zginęła mi gdzieś z horyzontu muzycznego w pierwszej dekadzie XXI stulecia, no ale pozostawiła po sobie sporo nagrań, które właśnie mogą zaprzeczać temu, że ktoś, kto ma na imię Michelle, nie potrafi śpiewać bluesa. Michelle potrafiła. If Love Was a Train to jej piosenka, a za chwilę potem kolejna Michelle, czyli pani Michelle Wilson, tym razem z zespołem Roomful of Blues w piosence dedykowanej Porkiemu Cohenowi. Trombone, Porky, Michelle Wilson i Roomful of Blues.

Aha, znalazłem też jeszcze jedno nagranie, które zaprzecza stwierdzeniu, jakoby w Kanadzie nie mogła się roztaczać bluesowa aura, bo oto za chwilę Devon Allman zaprezentuje się w swojej własnej kompozycji zatytułowanej Vancouver.

swoją instrukcję dotyczącą obsługi bluesa, jej autorka kończy takim oto paragrafem. Nie ma znaczenia, jak tragiczne jest twoje życie, które przecież niby jest podstawą tworzenia bluesa. Jeśli masz chociaż jeden komputer, nie możesz śpiewać bluesa. No dobrze, to na koniec tego przeglądu nagrań, które odrzucają zasady opublikowane w książeczce Blues for Beginners autorstwa pani Judith Podell. Dwa nagrania odnoszące się do rzeczywistości komputerowej. Pani Lavelle White, i to zwracam uwagę, że ten utwór nagrała już dobrze po 70. w utworze Computer Blues, i to jest jej własna kompozycja, a na zakończenie już nasz dobry znajomy, czyli Little Ed ze swoimi The Blues Imperials w utworze własnym zatytułowanym Computer Girl. I w ten oto sposób kończymy recenzję książki pani Judith Podell zatytułowanej Blues for Beginners. Przez radio mówił do państwa jak zawsze Jan Chojnacki.

0: to nie jest niesamowite, że pierwszy kawałek, który wszedł na listy przebojów o tematyce alkoholowej, został wykonany przez kobietę, a teraz, kiedy szukaliśmy utworów do audycji, okazało się, że kobiety o alkoholu bardzo mało śpiewają.
1: Aktualnie w dzisiejszych czasach faktycznie myślę, że ciężko byłoby znaleźć, chociaż takie piosenki są, istnieją. My natomiast skupiamy się raczej na tych niezobowiązujących i w sposób niezobowiązujący mówiących o alkoholu właśnie.
0: Po prostu postanowiliśmy, że nie będzie picia na smutno, choć będzie też wyjątek od tego. Ale generalnie stawiamy raczej na picie w dobrym, pozytywnym towarzystwie.
1: I o takim właśnie spożywaniu whisky śpiewa Eric Sardinas w piosence noszącej tytuł Down to Whiskey.

A skoro już jesteśmy przy whisky, to swojego czasu zespół The Doors nagrał numer Alabama Song, czyli inaczej Whisky Bar, w którym to właśnie podmiot liryczny śpiewa o tym, że jeżeli natychmiast bohaterowie tego utworu nie odnajdą baru z whisky, wówczas nie przetrwają. Pada tam wręcz sformułowanie: powiadam wam, że umrzemy niechybnie, jeżeli nie znajdą tego baru z whisky.

0: Czy udało im się znaleźć ten bar, czy nie dotarli?
1: Myślę, że tak, ale to też pokazuje, że czasem człowiek ma takie duże parcie, że musi, bo inaczej się udusi.
0: A czasami te potrzeby są tak duże, że człowiek nie zauważa momentu, w którym już te potrzeby zostały spełnione i wtedy jest po prostu za wiele. Dlatego też proponuję piosenkę Markusa Kinga Too Much Whiskey.

0: I w ten oto sposób przechodzimy do klimatów takich lekko, jakby to Sosnowski powiedział, menelskich, ponieważ teraz będzie mowa o tanim winie, które nazywa się Thunderbird i śpiewa o nim C6 Steve.
1: If you're gonna sing a song about drinking wine, you should...

podczas wybierania utworów do tej audycji nagle uświadomiłem sobie, że bardzo, ale to bardzo dawno nie było u nas Screaming Jay'a, a Screaming Jay, jak mało kto pisał o używkach, mało tego, używkach czasami wykonanych z aligatora. Dlatego też Screaming Jay Hawkins i Alligator Wine.

Alligator. Alligator wild. A teraz wracamy do naszych knajpek, ale nie takich pierwszych, lepszych z brzegu, ale takich ze wschodnimi barmankami, do których człowiek czasem wchodzi z zamiarem posiedzenia chwilę i grzecznego powrotu do domu, a tutaj sprawy toczą się zupełnie inaczej. Ponownie w naszej audycji Łona i Weber, tym razem w utworze Stop Nadiu.

0: но я не понимаю их язык.
1: Было вино, было whisky, była wódka, natomiast dotychczas nie pojawił się jeszcze mój ulubiony alkohol, czyli rum, a w dodatku rum z kolą, choć to niekoniecznie. I o takim zestawieniu zaśpiewają dla nas The Andrews Sisters, a piosenka nosi tytuł Rum and Coca-Cola.

0: Ja też bardzo lubię Rum z Kolą, muszę powiedzieć. A teraz będzie utwór, w którym nie pada żadna nazwa alkoholu, nie pada nawet słowo alkohol, ale moim zdaniem to jest ewidentnie numer o piciu. O takim piciu, że się po prostu już kręci w głowie, a utwór wykonuje zespół o chyba najlepszej nazwie w historii, czyli Dave D, Dozy, Beaky, Mick and Titch. Nie pomyliłam?
1: Chyba nie, ale w jakim filmie pojawiła się ta piosenka?
0: Oczywiście w Death Proof Quentina Tarantino, a utwór nosi tytuł Hold Tight.

0: przy takiej jeździe faktycznie należy się mocno trzymać. Mieszanie alkoholi przez niektórych uważane jest za dosyć spore wyzwanie i...
1: Na przykład przeze mnie, bo u mnie to się zawsze źle kończy.
0: Spore wyzwanie i czasami całkiem niezły eksperyment. Doskonale najwidoczniej zdawał sobie z tego sprawę John Lee Hooker, który zaśpiewa teraz piosenkę noszącą tytuł One Bourbon, One Scotch, One Beer.

No właśnie, jak człowiek tak pomiesza bardzo i no spożyje za dużo tych trunków, to czasem nawet nie pamięta, co tam się działo. Dochodzi do takiej przykrej sytuacji, którą pięknie opisał w swojej piosence Billy Joel w utworze Big Shot, kiedy to bohaterka wypiła za dużo, bo chciała być taka do przodu i potem w ogóle nawet nie pamiętała, co się wydarzyło.

Jeżeli już mówimy o KAC-u, to Świetliki, krakowska formacja, nagrała kiedyś taki utwór, który doskonale oddaje ten stan. Gościnnie w tym utworze

słońce chodzi jak mokra pszczoła po różnych przedmiotach, telewizorach, szafach, okładkach płyt, książkach. Okno otwarte, oto płaczliwie nawołuje wiosna, jak histeryczna matka szalenie.

0: płaczesz na reklamach, jak jesteś na Kacu Sosnowski?
1: Na Kacu raczej nie spoglądam w niebieski ekran, ale na reklamach faktycznie zdarza mi się płakać i wzruszać w chwilach, kiedy jestem bardzo, bardzo zmęczony. Wtedy każda pielucha jest w stanie wyprowadzić mnie z równowagi.
0: I proszek do prania.
1: Proszki do prania raczej mniej, ale różnego rodzaju wyroby czekoladopodobne jak najbardziej są w stanie wprawić mnie w stan osłupienia.
0: A teraz będzie moje odkrycie, czyli numer, którego prawie nigdzie już nie można posłuchać. I jest to utwór Marka Dyjaka. Piękna filmowa historia. Polecam wsłuchać się w tekst. Utwór nosi tytuł...
2: Melanż, taki mego autorstwa.

0: To był ten wyjątek w kwestii picia na smutno.
1: I tu muszę Państwa niestety ostrzec, gdyż nie był to jedyny wyjątek od naszej dzisiejszej reguły. Teraz będzie kolejny i no mam wrażenie jeszcze mocniejszy. Mike Patton wraz z grupą Faith No More śpiewa w piosence RV. Na samym końcu takie stwierdzenie. I wtedy powiem moim dzieciom to, co mój ojciec powiedział pewnego dnia do mnie. Nigdy nic w życiu nie osiągniesz.
0: Koszmar.

0: blaze mantles, walking on water, nailed on crosses. I think it's time I talk to my kids. I just tell them what my daddy told me. You ain't never gonna amount to nothing.
1: No, sytuacja wprawdzie nieciekawa, ale muzyczka wesoła.
2: A wracając do trochę pogodniejszych klimatów, bo nie moglibyśmy w takim tonie skończyć. Proszę Państwa, to jest zupełnie nie w naszym stylu, ale za to teraz będzie taki klimat. Wyobraźmy sobie Sopot, plaża, nikogo nie ma, tylko ekipa przyjaciół, bardzo mocno już pod wpływem procentów. Mamy 5 rano i zespół Raz, Dwa, Trzy, który wykonuje właśnie taki utwór Sopot, 5 rano.
1: Tym optymistycznym akcentem, optymistycznym, prawda?
2: No bardzo, to jest takie ululanie do snu.
1: Mam nadzieję, że zespół Raz, Dwa, Trzy ukołysze Państwa do snu. My tymczasem dziękujemy za wysłuchanie tej audycji i zapraszamy na kolejną, o ile niebo nie spadnie nam na głowy. Piosenki specjalnie dla Państwa prezentowali
2: Górecka
1: i Sosnowski. Do usłyszenia.

0: Radiu Baobab słuchali Państwo popularnej w kraju i za granicą audycji
1: Barszcz
2: Sosnowskiego,
1: Ligurecka
2: i Sosnowski
1: trują
2: o muzyce.
0: Radio Baobab.

0: To było 30 sierpnia 1981 roku. We Wrocławiu odbywał się festiwal Rock na Wyspie. Wśród wykonawców tego festiwalu znalazł się także katowicki zespół Kwadrat. Nazwa zespołu wzięła się po prostu od nazwy klubu, w którym w Katowicach zespół próbował i czasami nawet coś nagrywał. Ten koncert został utrwalony w sposób, jak na dzisiejsze czasy, urągający wszelkim zasadom profesjonalnej fonografii, bo były to dwa mikrofony i magnetofon szpulowy marki Dama Peak. Dodatkowo jeszcze prędkość taśmy na tym cudzie techniki wynosiła tylko 9,5 cm na sekundę. Nic więc dziwnego, że nagranie nie jest specjalnie technicznie doskonałe, natomiast ma niesłychany walor historyczny, bo nie dość, że to jedno z nielicznych nagrań zespołu Kwadrat, to jest to jedno z nielicznych nagrań z wczesnego okresu działalności Michała Giera Giercuszkiewicza. 27 lipca 2020 roku Gier pożegnał się ze światem, z przyjaciółmi i z bębnieniem. Pożegnał się otoczony przyjaciółmi. Nie w tym sensie takim, że trzymali go za rączkę, ale w tym sensie, że dbali o to, żeby jego muzyka pozostała z nami na zawsze. W tym roku dokonano wielu nagrań i poszukiwań nagrań archiwalnych, które ostatecznie zostały zebrane na dwóch płytach kompaktowych, a te płyty zostały wydane przez Metal Mind w bardzo estetycznym zbiorze zatytułowanym Wolność. I właśnie z tego wydawnictwa słuchać będziemy nagrań Michała Giercuszkiewicza. To było nagranie z 1981 roku, a teraz pora byśmy przenieśli się do hali parkowej w Katowicach, gdzie w 1984 roku odbywała się impreza pod tytułem Leszek Winder Super Session. Leszek zgromadził wówczas mnóstwo znakomitości, wśród nich także zespół Jam. Był to czas, w którym bębnił w Jamie właśnie Michał Gier Giercuszkiewicz. Posłuchajmy koncertowej wersji Czerwony jak cegła z tego właśnie koncertu.
1: Jam, prosimy Jam na estradę.
2: Michał Giercuszkiewicz na perkusji.
3: Czerwony jak cegła.

tej audycji nie będziemy się zajmować poza muzycznymi aspektami życia Giera. Nie będziemy też specjalnie poświęcać dużo miejsca jego toksycznej przyjaźni z Ryśkiem Riddlem. Raczej zajmiemy się śledzeniem jego współpracy z różnymi, ale jakże związanymi ze Śląskiem artystami i zespołami. A umożliwia nam to właśnie śledzenie płyty zatytułowanej Wolność. W 1992 roku w Teatrze Wyspiańskiego w Katowicach wystawiono widowisko zatytułowane Zielony Śląsk. W warstwie muzycznej ważną rolę spełniali śląscy muzycy. Wśród nich był także Michał Giercuszkiewicz. Oto nagranie zatytułowane właśnie Zielony Śląsk, a wykonawcy tego nagrania to właśnie Michał Gier, to Władek Kieniorski na saksofonie, to Józef Skrzek, który gra na mogu i śpiewa, oraz Jerzy Kawa-Kawalec, gitara basowa.

XXI wiek wypełniał Michał Giercuszkiewicz gospodarzeniem na swojej tratwie i współpracą z przyjaciółmi muzycznymi. Najczęściej bywali to przyjaciele z kręgu Bezdomnych Psów albo Śląskiej Grupy Bluesowej. I nagranie ze Śląską Grupą Bluesową z wokalistą Janem Kyksem Skrzekiem. Teraz wypełnimy następne 5 minut naszego programu. Do przyjaciela. Jan Kyks Skrzek i Śląska Grupa Bluesowa.

Ten przegląd nagrań Michała Giera-Giercuszkiewicza, uwieczniony w albumie Wolność, kończymy nagraniem zatytułowanym Nikt nie zna swej godziny. To śląska grupa bluesowa, to środowisko, które towarzyszyło Gierowi do ostatnich jego chwil. Śląska grupa bluesowa w składzie Michał Giercuszkiewicz – perkusja, Krzysztof Głuch – piano, Michał Kielak – harmonijki, Mirek Rzepa – gitara basowa, Agnieszka Łapka – śpiew i Leszek Winder – gitara. Nikt nie zna swej godziny.

Przenieśmy się teraz w inne miejsce, czas i klimat, by powspominać innego znakomitego muzyka.

W ten oto sposób przenieśliśmy się do 1966 roku i do Wielkiej Brytanii. Właśnie w marcu 1966 roku ukazał się na rynku brytyjskim singiel zatytułowany If You Wanna Be Happy. Nie osiągnął większego sukcesu na listach przebojów, natomiast jest to istotne nagranie w dyskografii Petera Greena, ponieważ to była jego pierwsza oficjalna płytka, która ukazała się na oficjalnym rynku. Jego formacja nazywała się wówczas Peter B's Lunars i w składzie tego zespołu znalazł się także Mick Fleetwood. Ponieważ sukcesu nie było, Peter rozglądał się za innym zajęciem, a za nim rozglądał się sam John Mayall, wówczas uważany za figurę numer jeden w brytyjskim świecie bluesowym. I to właśnie na Petera Greena padł wybór Johna Mayalla i w ten oto sposób Peter Green zastąpił Erica Claptona w John Mayall's Blues Breakers.

Peter Green pożegnał się z tym światem 25 lipca 2020 roku. I aż wierzyć się nie chcę, że tych kilkanaście miesięcy pod koniec 60. lat ubiegłego stulecia zostało wypełnione tak niezwykłą gitarową muzyką. I to sprawiło, że przez wielu słuchaczy, wielu fanów, Peter Green nadal uważany jest za jednego z najbardziej oryginalnych gitarzystów wszechczasów. Jego śpiewne, tajemnicze i bardzo indywidualne brzmienie wprowadziło ówczesną muzykę w zupełnie inny świat. Oczywiście Clapton nadal pozostawał tym najważniejszym, tym bogiem gitary, natomiast Peter Green był szamanem, był zupełnie osobny w świecie gitarowej muzyki bluesowej w Wielkiej Brytanii i chyba też na świecie. Jego współpraca z Mayerem trwała niespełna rok. Już wkrótce Peter Green miał się objawić jako jeden z współzałożycieli nowej formacji, ale nim to nastąpiło, nagrał jeszcze pod kuratelą Mayera taki oto fantastyczny blues. Alabama Blues.

nawiązywali, ja w tym gronie też, do tych najważniejszych nagrań, do tych najsłynniejszych. Ale w tej audycji chciałbym, żebyśmy posłuchali nagrań koncertowych Petera Greena i to takich, które dowodzą jednoznacznie, że nie praca w studiu, ale po prostu jego niezwykłe wyczucie frazy, no i też niezwykła jedność tego człowieka z jego gitarą sprawiały, że także na koncertach brzmiało to prawdziwie, przejmująco, a może jeszcze bardziej oryginalnie niż na nagraniach studyjnych. Dwa nagrania z lat 67-68. Będą to fragmenty koncertów radiowych grupy Fleetwood Mac. Utwory noszą tytuł Need Your Love So Bad i Looking for Somebody.

to niezwykłe brzmienie i tę niezwykłą aurę bluesa, jaką tworzył swoją muzyką Peter Green, docenili także ówcześni, mówimy o końcu lat 60., wielcy amerykańscy bluesmeni. Wspaniałe płyty powstały we współpracy Eddie'ego Boyda i Otisa Spana, właśnie z zespołem Fleetwood Mac. No a poza nimi i ich niezwykłymi, oryginalnymi głosami, gitara Petera Greena określa fantastyczny klimat tych nagrań. Proszę teraz posłuchać dwóch rejestracji Petera Greena z Eddie Boydem w nagraniu Jazz the Blues i Otisem Spanem w utworze Temperature is Rising.

Peter Green doczekał się oczywiście tabunów naśladowców bardziej i mniej udatnych. To bardzo dobra metoda dążenia do doskonałości. Ograniczę się do zaprezentowania dwóch nagrań muzyków, którzy korzystają z tradycji gitarowej Petera Greena i czynią to w sposób znakomity. Jako pierwszy zaprezentuję swoje greenowskie umiejętności Snowy White. To oczywiście kompozycja Petera Greena Looking for Somebody.

Najdoskonalszym uczniem Petera Greena był i pewnie już pozostanie Gary Moore, który grywał na gitarze Petera Greena i osiągał bardzo podobne, bardzo zbliżone do oryginału brzmienie. Gary Moore zakończy nasze spotkanie z muzyką Michała Giera, Giercuszkiewicza i Petera Greena i będzie to znakomita interpretacja Jumping at Shadows. To był pierwszy odcinek Bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: To nieporozumienie wynika z tego, że ja uważam inne aktywności fizyczne, jak na przykład taniec, również za świetny rodzaj fitnessu. Nie wiem, czy się Państwo ze mną zgodzą, ale ja uważam, że to jest dużo przyjemniejsze niż na przykład takie ciśnięcie, prawda, pompek.
1: No, ja nie miałem tutaj, szczerze mówiąc, na myśli pompek, ale przecież wiesz, że ja również lubię tańczyć, tym bardziej, że piosenki, które wybrałem do dzisiejszej audycji, nadają się zarówno do biegania, do pompek, jak i do tańca.
0: I w ten sposób płynnie przechodzimy do utworu zatytułowanego Uwaga, tańczyć, autorstwa Cyrku de Riglasow, pod których manifestem podpisuje się rękami i nogami.

kolejnym utworem, jakim chciałbym zaproponować do różnych aktywności związanych z fitnessem, jest utwór Love Become Low, który wykonywany jest przez dwa zespoły bardzo mocno dotknięte przez pandemię, czyli Blackstone Cherry i Monster Truck, i chłopaki postanowili zdalnie nagrać tę oto piosenkę.

0: To, co jest interesujące, to powołanie przez nich na potrzeby tego utworu zespołu, który nazywa się The Cherry Truck Band. Bardzo mi się to podoba, że zmiksowali swoje nazwy.
1: Ale oni są w ogóle niezwykle pomysłowi, dosyć sfrustrowani przez całą sytuację, ale nie poddają się, zachowują ducha walki, a mój ulubiony wokalista John Harvey, przynajmniej ulubiony z zespołu Monster Truck, bo wszyscy tam śpiewają, właśnie kończy nagrywanie solowego albumu, który, jak słyszałem, będzie bardzo, bardzo mocno bluesowy.
0: Ja, jeżeli chodzi o ten numer, to ewidentnie widzę tutaj stylistykę po prostu G.I. Jane, która się podciąga, robi pompki i w ogóle siłownia i tego typu historie.
1: Ale mówisz o tym kawałku?
0: Oczywiście.
1: To znaczy się, że wybór był trafny.
0: Trafny, ale po prostu to taki kolejny rodzaj aktywności. A teraz będzie jeszcze inny. Ja tutaj widzę taki delikatny aerobik, bardzo zmysłowy, nawet w kierunku jeszcze bardziej zmysłowych aktywności fizycznych. I jest to cover bardzo udany utworu Miss You z Stonesów w wykonaniu Carly Bruni, ale zmiksowany przez artystę, który nazywa się Aslov i już kiedyś gościł na naszej antenie.

Jeden z moich ulubionych zespołów mieszający muzykę jazzową z muzyką rockową i alternatywną, czyli Pink Floyd, wydał ostatnio płytę zatytułowaną Pianoforte Brutto Netto. Z tejże płyty pochodzi singiel zatytułowany Pink Sunrise. I tutaj nastąpi swego rodzaju autopromocja, właściwie promocja osoby mojej ulubionej absolutnie we wszechświecie góreckiej. Otóż obraz do tej piosenki stworzyła obecna tutaj góreczka. Pink Floyd w piosence Pink Sunrise.

pracowałam nad tym teledyskiem, to mogę zdradzić, że Wojtek Mazolewski mówił mi, że ten utwór też jest przeznaczony do takich aktywności jak ten poprzedni. Kontynuując wątek klubowy, będzie nasza klubowa królowa polska, czyli Reniusis i jej płyta Magnes, która po wielu latach nieobecności wróciła w formie elektronicznej na Spotify, ku mojej uciesze. A jest to płyta bardzo ciekawie skonstruowana, bo ona cała jest jednym długim setem DJ-skim, więc utwory przechodzą jeden w drugi. Na tej właśnie płycie znalazł się jeden z najciekawszych w mojej opinii coverów, czyli utwór zespołu 2 plus 1 Ocalę Cię w wykonaniu właśnie Reniusis w totalnie klubowej elektronicznej wersji. Namawiam do spalania poświątecznych kilogramów tańcząc, bo to jest o wiele przyjemniejsze niż jakieś tam siłownie.

Ponieważ nie posiadamy żadnej kablówki, ani nawet stacji telewizyjnej odbieranej w sposób naziemny, pozbawieni jesteśmy reklam, ale tu na szczęście z pomocą czasami przychodzi YouTube i reklamy, które możemy obejrzeć na YouTubie. I jedną z piosenek, którą usłyszałem w reklamie pewnego auta, pewnego samochodu, jest piosenka Go Head zespołu Rock Strong.

I to rzeczywiście jest utwór do biegania. A ja tymczasem jeszcze zaproponuję Państwu znowu bardzo taneczny utwór, ale do biegania też na pewno się nada. Utwór Harry'ego Stylesa, Treat People with Kindness. Teledysk do tego utworu pojawił się dosłownie 2 stycznia. Serdecznie go polecam, ponieważ wystąpiła w nim poza Harrym Stylesem i tłumem tancerzy Phoebe Waller-Bridge, którą po prostu uwielbiam. Scenarzystka, reżyserka i aktorka, znana przede wszystkim z serialu Fleabag, który już kiedyś Państwu polecałam. Treat people with kindness. Znakomite hasło na nowy rok.

I teraz będzie utwór taki motywujący, w mojej opinii, do poruszania się i do wykonywania ćwiczeń we własnym zakresie. Brittany Howard, Michael Kiwanuka i St. Francis Hotel w utworze 13th Century Metal.

A teraz utwór, który znalazłem podczas poszukiwania odpowiednich kawałków do dzisiejszej audycji. Nie wiem, czy ze mną się zgodzisz, ale jak dla mnie do biegania znakomity kawałek angielskiego wokalisty i gitarzysty Barnesa Courtneya zatytułowany Fire.

A ja znowu wracam. Trzecia audycja pod rząd, proszę Państwa, ale jakoś tak wyszło, że Celest w ostatnim dniu roku 2020 wydała singiel. No i jak żebym mogła go Państwu nie zaprezentować? Love is back.

No, jeżeli teraz zaprezentowałaś postać tak wspaniałej wokalistki, to ja odniosę się tutaj do absolutnej królowej, czyli Arety Franklin, która w 1967 roku nagrała piosenkę Otisa Reddinga. O wersji Arety sam Otis powiedział, że to już jest jej własna piosenka. Mądrze się tak tylko i wyłącznie dlatego, że aktualnie czytam Arety, biografię napisaną przez Davida Ritza, którą serdecznie polecam. Aretha Franklin i Respect.

0: Muszę powiedzieć, że ten akurat utwór też świetnie się nadaje do maszerowania i nawet testowałam maszerując w dużej grupie.
1: Tymczasem przechodzimy do ostatniego utworu w naszej audycji. Mistrz Screaming Jay Hawkins w piosence Monkberry Moon Delight.
0: Przyznam, że znam utwory Screaming Jaya, które bardziej pasują mi do fitness niż ten, ale jak Państwo wiecie, nigdy nie wtrącam się do wyborów Sosnowskiego.
1: Ja nie myślałem tutaj ani o tańcu, ani o bieganiu. Myślałem przede wszystkim o podciąganiu się na drążku.
0: I tym właśnie optymistycznym akcentem, jak zawsze, żegnamy się z Państwem i dziękujemy za to, że słuchacie, komentujecie. Jest nam bardzo miło.
1: Wszystkiego lepszego w nowym roku. Z dziką przyjemnością piosenki specjalnie dla Państwa prezentowali
0: Górecka
1: i niespodziewanie Sosnowski.
0: Do usłyszenia.

0: Mulligan, Mumberry, Moon Delight. Why you look at me with seven brown eyes? W Radiu Baobab słuchali Państwo popularnej w kraju i za granicą audycji
1: Barszcz
2: Sosnowskiego,
1: Ligurecka
2: i Sosnowski
1: trują
2: o muzyce.
0: Radio Baobab.

muzyką przez, a co tu dużo ukrywać, przez ponad 60 lat. No więc nic dziwnego, że kiedy dowiedziałem się, że już go nie ma wśród żywych, pomyślałem sobie, trzeba zerknąć do archiwów, trzeba także zajrzeć w wspomnienia i przypomnieć sobie, a pewnie znacznej większości słuchaczek i słuchaczy po prostu uświadomić, jak istotną postacią w świecie muzyki XX wieku był Chris Barber. Urodził się w 1930 roku i w 1950, a więc kiedy miał 20 lat, założył swój pierwszy zespół i był to zespół jazzu tradycyjnego. Ten pierwszy zespół przekształcił się w coś, co stało się taką opoką jazzu tradycyjnego nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale i w Europie. I tak naprawdę myślę, że w latach 50. i 60. to orkiestra Chrisa Barbera była najważniejszym zespołem jazzu tradycyjnego w Europie, a być może, że i poza Europą także. Komercyjnie Chris Barber ze swoją orkiestrą odniósł największy sukces w 1956 roku, kiedy nagrał Petite Fleur, czyli Mały Kwiatek Sidneya Bechetta. I to był wielki sukces na listach przebojów po obu stronach Atlantyku, no i w całej Europie. No ale nie będziemy się wgłębiać w tajniki kariery Chrisa Barbera związanej z jazzem tradycyjnym i z Małym Kwiatkiem, bo Chris Barber miał ogromne zasługi także dla naszej muzyki, dla bluesa. O tym dzisiaj będziemy sobie rozmawiać, ale teraz posłuchajmy muzyczki. Good Morning Blues. W nagraniu tym usłyszymy oczywiście samego Chrisa Barbera, ale także jego przyjaciół, Lonniego Donegana, doktora Johna i Vana Morrisona.

Kiedy w latach 50. do Wielkiej Brytanii zaczęli przyjeżdżać bluesmeni amerykańscy, Chris Barber towarzyszył im nie tylko w koncertach, ale także i w nagraniach i zapraszał do tego swoich stałych współpracowników. Wśród nich była Ottilie Paterson, wokalistka północnoirlandzka, która przez kilkanaście lat była też małżonką Chrisa Barbera. Posłuchajmy teraz Chrisa Barbera w otoczeniu Browniego McGee i Sonnego Terry z udziałem głosu Ottilie Paterson. I będzie to stary, dobry When Things Go Wrong.

W orkiestrze Chrisa Barbera, poza instrumentami dętymi, basem i perkusją, była także gitara. We wstępnym okresie działalności tego zespołu jednym z gitarzystów był Alexis Korner, uważany przez wielu za współojca brytyjskiego bluesa, współojca z Johnem Mayerem. Oto Alexis Korner z Jamesem Cottonem i Chrisem Barberem w nagraniu Love Me or Leave Me.

W 1972 roku Chris Barber nagrał album zatytułowany Drat That Fretl Rat. Na okładce była też informacja, że można na tej płycie usłyszeć także różnych znanych gości. Wśród nich znalazł się Rory Gallagher, ówcześnie jeden z czołowych gitarzystów bluesrockowych Wielkiej Brytanii. Oto Rory Gallagher z Chrisem Barberem, który tym razem nie gra na swoim podstawowym instrumencie, czyli na puzonie, ale towarzyszy Gallagherowi na kontrabasie. W ich wykonaniu usłyszymy Can't Be Satisfied.

Rory Gallagher to nie jedyny gitarzysta, z którym Chris Barber nagrywał bluesy. Wśród nich znalazł się również Jeff Healey, słynny kanadyjski, ociemniały muzyk, nieżyjący już zresztą. I oto Jeff Healey i Chris Barber w nagraniu Going Up the River.

0: Jeff Healey with the guitar. Great group there.
1: Oczywiście nie może w naszej audycji zabraknąć także Erika Claptona, który z Chrisem Barberem spotykał się wielokrotnie na estradzie, a my sobie teraz posłuchamy ich wspólnego nagrania zatytułowanego Weeping Willow.

Kolejny muzyk z pokolenia Erika Claptona to Paul Jones, znakomity wokalista i harmonikarz, znany nam doskonale z występów zespołem The Blues Band w Polsce. Paul Jones z Chrisem Barberem zaprezentuje się teraz w nagraniu I'll Be Ready.

A teraz zaproponuję taką wiązankę już dosyć współczesnych nagrań Chrisa Barbera, pochodzących z przełomu XX i XXI wieku, nagrań z znaczącymi muzykami brytyjskimi. Jako pierwszy zaprezentuje się Jules Holland, wielka osobowość telewizyjna, świetny też pianista boogie, i z nim Chris Barber wykona On the Sunny Side of the Street, no taką dosyć standardową pozycję jazzu tradycyjnego. Następnie zaprezentuje się wokalista i gitarzysta, wielokrotny też współpracownik Claptona, Andy Fairweather Lowe, z którym Chris Barber wykona Precious Lord, Take My Hand. I wreszcie Mark Knopfler, z którym Chris Barber nagrał kilkanaście różnych utworów, a ja z tego zbioru wybrałem Till the Next Time I'm in Town, własną kompozycję Marka Knopflera, którą kiedyś też nagrał Mark Knopfler z Chetem Atkinsem. Oto więc Chris Barber kolejno z Julesem Hollandem, Andym Fairweather Lowem i Markiem Knopflerem.

Na swój wielki jubileuszowy koncert z okazji 70-lecia urodzin John Mayall doprosił także Chrisa Barbera. I oto za chwileczkę Chris Barber, John Mayall i Eric Clapton wystąpią w jednym z najważniejszych standardów muzyki bluesowej, czyli zagrają Hoochie Coochie Man.

Najwierniejszym muzyczno-bluesowym przyjacielem Chrisa Barbera był Van Morrison. I właśnie na koniec pierwszego odcienia bluesa poświęconego muzycznej pamięci Chrisa Barbera dwa nagrania tych muzyków. How Long Blues i Going Home. Chris Barber i Van Morrison. To był pierwszy odcień bluesa. Przez radio mówił Jan Hojna.

Reconsider Baby napisał i nagrał Lowell Fulson w 1954 roku. To był taki blues z zachodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych, który w 6 lat później, w 1960, przejął Elvis jako swoją bluesową formę. Elvis zachował tę 12-taktową strukturę, ale troszkę przesunął swoją ekspresję w kierunku takiego rytmenbluesowego frazowania. Jednocześnie, oczywiście bez świadomości tego, że to robi, tym sposobem przybliżył bluesowy oryginał kulturze białego człowieka. Oczywiście białego człowieka w cudzysłowie. Elvis stał się dla mnie symbolem mojego pierwszego kontaktu z muzyką, która okazała się być bluesem. I generalnie mój związek z bluesem był początkowo powierzchowny, związany z tym, że głównie docierały do mnie nagrania artystów, którzy nie wyrośli w tradycji bluesa, tylko podobnie jak ja potem ją nabyli. Takimi artystami byli głównie muzycy i zespoły z Wielkiej Brytanii, którzy i które tworzyli coś, co nazwano później British Blues Boom. Myślę, że taką najistotniejszą pieśnią, która uświadomiła mi powiązanie muzyki rozrywkowej ówczesnej z korzeniami bluesa, było nagranie The House of the Rising Sun zespołu The Animals.

House of the Rising Sun. W 1964 roku nagrali The Animals, ale ta pieśń w zasadzie ma nieustalone pochodzenie. Najwcześniejsze zapisy sytuują to w okolicach ballady folkowej. Natomiast wersja Animalsów wprowadziła nieco inną harmonię, no i co najważniejsze, przekształciła tę ludową pieśń w estetykę rock'n'rollowego dramatyzmu, chociaż bardzo stonowego.

Przypominam, to był przełom lat 80. i 90. Był właśnie ten utwór, to nagranie House of the Rising Sun. Kolejni wykonawcy brytyjscy, którzy swoją drapieżnością rock'n'rollową dotarli do mojej duszy, byli muzycy z grupy The Pretty Things. Oni też korzystali z dorobku amerykańskich gigantów bluesa, chociażby nawiązywali do tego, co wymyślił Bo Diddley w swoim wzorcowym rytmie 3/2. Zresztą The Pretty Things poprzez niezwykłą ekspresję, a także zastosowanie przesteru gitarowego i usztywnienie rytmu są uważani przez znawców tematu za pionierów rocka garażowego, czy też może nawet muzyki punkowej. Niezależnie od tego, co uważają owi specjaliści, ja byłem zafascynowany ową dynamiką, którą Pretty Things wnieśli do numeru Roadrunner, skomponowanego i wymyślonego przez Bo Diddleya.

Formacją, która zdobyła absolutne szczyty popularności i tej wśród fanów, i tej takiej, powiedziałbym, czysto komercyjnej, niewątpliwie stał się zespół Led Zeppelin, który w wielu momentach czerpał bezpośrednio z bluesowej tradycji, nawet wtedy, kiedy oficjalnie nie przyznawał się do tego, nie podpisując, zwłaszcza we wczesnym okresie swojej działalności,

utworów wymyślonych wcześniej przez amerykańskich bluesmenów ich nazwiskami. No ale potem to się wszystko gdzieś wyprostowało. Takim dla mnie najbardziej oczywistym przykładem bluesowej fascynacji Led Zeppelin było You Shook Me, utwór będący poniekąd wspólnym dziełem Williego Dixona i Muddy'ego Watersa, miał w swojej idei jako formę taki wolny dialog bluesowy. Muzycy Led Zeppelin zastąpili harmonijką, taką typową dla wczesnych wersji frazę gitary. No i oczywiście dodali do tego ten niesłychany puls swojej sekcji, dając w ten sposób początek blues rockowi.

Podobną pionierską rolę przypisuje się także i, ja się z tym zgadzam, grupie Cream, która opierała znaczną część swojego repertuaru na bluesowych standardach. Spoonful, Howling Wolfa, Rolling and Tumbling, Williego Newberna, I'm So Glad, Skipa Jamesa, czy wreszcie to może najbardziej podstawowe, czyli Crossroads Roberta Johnsona. Oryginalna wersja Roberta z 1936 roku miała charakter swojego rodzaju rubata. No, natomiast Baker, Bruce i Clapton skondensowali swoją uwagę wokół gitarowego riffu. Tutaj gitara przejęła narrację i ona spajała ten niesłychany puls, który nadawali sekcyjnie Baker i Bruce.

Jednym z nielicznych artystów, który do dzisiaj jest czynny i do dzisiaj jest kultywatorem bluesowej tradycji, jest Paul Jones. Jego wiodąca wokalnie rola w zespole Manfred Mann była w wielu aspektach już wówczas w 1964 roku związana właśnie z bluesowymi korzeniami. Posłuchajmy wersji Smokestack Lightning w wykonaniu zespołu Manfred Mann z 1964 roku. Po raz pierwszy ten utwór wykonał i nagrał Howling Wolf w 1956 roku. Muzycy zespołu Manfred Mann z tego monotonicznego transu Howling Wolfa zrobili typowy dla ówczesnej brytyjskiej fali bluesa numer rytmen bluesowy.

Jak wcześniej mówiłem, główny mój kontakt z tym bluesowym objawieniem miał miejsce poprzez nagrania muzyków brytyjskich. No ale nie mogę pominąć Paula Butterfielda i jego blues bandu, czyli inspiracji z tamtej strony Atlantyku. Paula Butterfielda chciałbym przypomnieć w jego wersji piosenki Good Morning Little Schoolgirl. W 1937 roku Sonny Boy Williamson I stworzył taką podstawową, ikoniczną wersję tego utworu, no a Paul Butterfield z kolegami umieścili ten utwór w klimacie miejskiego, chicagowskiego bluesa.

Postacią może najmniej znaną spośród tych, które w tej audycji przypominam, był Long John Baldry, którego uważam za pioniera przekształcania bluesowych standardów w prawie że popularną pieśń. Obdarzony fantastycznym, głębokim barytonem, Long John Baldry potrafił z takiego monotonicznego numeru Johna Lee Hookera, jakim były Dimples, stworzyć rockowo-popowy przebój.

No oczywiście The Rolling Stones nadali w kierunku mojej niedoświadczonej muzycznej świadomości wiele sygnałów świadczących o tym, że blues jest podstawą współczesnej muzyki rock'n'rollowej. Okres 64-69 w twórczości nagraniowej i koncertowej Stonesów niewątpliwie zawierał wiele nawiązań do bluesowej tradycji. Były wśród nich i takie ostre bluesrockowe numery, no i był ten z taką bardzo aksamitną delikatnością, czyli Love in Vain Roberta Johnsona. Myślę, że było to jedno z tych nagrań, które choć wywodzące się z kręgu brytyjskich wykonawców, dał początek kierunkowi, który dzisiaj nazywa się Americana.

Raz jeszcze teraz wracam do Beau Diddley'a jako inspiratora wykonawców brytyjskich z pierwszej połowy lat 60. Mam na myśli grupę The Yardbirds, którzy z tego charakterystycznego, transowego rytmu Hambone Beau Diddley'a dzięki wzmocnionej riffowości gitary, chodzi tutaj o okres, w którym grał już Jeff Beck, wprowadzili swoją muzykę o bluesowych korzeniach w czysto rockowy już margines.

0: Nie sposób pominąć Boba Dylana jako tego, który bluesową tradycję podał niejako na tacy ówczesnym słuchaczkom i słuchaczom, a mówię o początku lat 60. Ta jego zasługa była bogato udokumentowana. Już teraz, w trzecim dziesięcioleciu XXI wieku, kiedy to mieliśmy do czynienia z filmową relacją wczesnej biografii Boba Dylana. Myślę, że spośród tych utworów, które cytuję w tej audycji, ten może być najstarszy, bo Blind Lemon Jefferson zarejestrował ten utwór już w 1928 roku. Ten intymny lament wiejskiego bluesmana Dylan przerodził w coś na kształt folkowego psalmu. See that my grave is kept clean.
1: Well, there's one kind of favor I'll ask of you. Well, there's one kind of favor I'll ask of you. There's just one kind of favor I'll ask of you. You can't see that my grave is kept clean. And there's two white horses following me. And there's two white horses following me.

Taką dosyć nieskładną, jak sądzę, i nieuporządkowaną relację moich wczesnych fascynacji bluesem, który docierał do mnie za pośrednictwem już przerobionych przez białych muzyków wersji, chciałbym zakończyć nagraniem grupy The Allman Brothers Band. Ich wersje starych bluesowych numerów nadały bluesowej estetyce zupełnie nowego wymiaru poprzez fantastyczne zaśpiewy gitarowe, no i dołączenie do tego zbiorowej, swobodnej improwizacji. Oto The Allman Brothers Band w numerze Muddy'ego Watersa z 1955 roku, Trouble No More. To jest fragment tego ich słynnego koncertu w Fillmore East 15 lat później.

Jeszcze taki mam bonus na koniec sprawozdania z moich bluesowych fascynacji, które doprowadziły do realizacji pomysłu pod nazwą Bierszy odcień bluesa. Ten utwór brzmi jak przejęty przez brytyjskich muzyków standard bluesowych, a jest przecież własną kompozycją Erika Bardona, czyli współlidera The Animals. For Miss Cocker, rok 1965. Bardon śpiewa tutaj nie jak frontman blues rockowy, lecz jak typowy bluesowy narrator. Ten utwór brzmi może dlatego tak prawdziwie, bo jest związany z minionym uczuciem Bardona, którym darzył niejaką Doreen Cocker, dziewczynę z Newcastle, z którą Eric był zaręczony, zanim stał się gwiazdą brytyjskiego rhythm and bluesa. I to jeden z tych momentów, w którym blues fantastycznie sprawdza się jako przekaźnik osobistego sentymentu śpiewającego artysty. Eric Bardon, For Miss Cocker, na zakończenie tego wydania pierwszego odcienia bluesa. A przez radio opowiadał Państwu Jan Chojnacki.

Radio Baobab to radio bez reklam, nawet bez wskazań sponsorskich, czyli po prostu muzyka i słowo. Utrzymujemy się dzięki hojności patronek i patronów. Jest bardzo prosty sposób, żeby dołączyć do tego zacnego grona. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę adresową następujący krótki tekst. patronite.pl/blueschojnacki, blueschojnacki pisane łącznie. Pod tym adresem pełna informacja, jak nas wspomagać. Radio Baobab jest radiem bez reklam. Nawet bez wskazań sponsorskich. Tylko muzyka i tylko dobre słowo. Kabaret Starszych Panów pojawił się po raz drugi na antenie Telewizji Polskiej 6 czerwca 1959 roku. Tytuł po prostu Wieczór Starszych Panów.

ogłoszenia, drobne ogłoszenia, drobne ogłoszenia dziś. Drobne ogłoszenia, drobne ogłoszenia, drobne ogłoszenia w gazetce. Drobne ogłoszenia, drobne, lecz nie waście ich lekce. Jeden was załzawi, ogłoszenia drobne, jeden was załzawi, anonsik. Inny was rozbawi, ogłoszenia drobne, z twarzy wam przepędzi ten dąsik. Drobne ogłoszenia, drobne ogłoszenia, drobne.

0: pola.
1: Nie, no to już jest oburzające.
0: Dobra wola, nie starczy mawia pola, dotrzymać czyną pola Anatola.
1: A cóż to za czyny?
0: Aureola, do kola Anatola.
1: Aureola.

0: domu.
1: Przepraszam. Przepraszam. Jestem ze statystyki.
2: Z jakiej statystyki?
1: A z tej statystyki, że na każdych dwóch trzeźwych Polaków przypada jeden zalany. Rozumiemy się?
2: Tak. No,
1: panowie trzeźwi, trzeźwi. Zgadza się.
2: Może jednak pan zechce wyjść, bo chcielibyśmy sfinalizować finalik.
1: Wyjść nie wyjdę, bo nie pozwolę fałszować statystyki. Zrozumiano? Ale można skorzystać z kanapki?
2: Z kanapki? Proszę, trudno.
1: Dziękuję. Zdrzemnę się.
2: Tak, to my...

0: pan chciał coś powiedzieć?
1: Kochani, coś do snu. Tylko błagam, bez tekstu.
0: Aha. A gwizdany może być?
1: Może, tylko bez tekstu.

przy fortepianie wokalistka Veronica Lewis zagrała utwór zatytułowany Ode to Jerry Lee, czyli Oda do Jerry'ego Lee, Jerry'ego Lee Lewisa. Ale zbieżność nazwisk tym razem jest tylko i wyłącznie przypadkowa, jak to się zwykło mówić, chociaż muzycznie Veronica Lewis przyznaje się do tego, że jest spadkobierczynią części tradycji pianistycznych Jerry'ego Lee Lewisa. To młoda osoba, która od kilku lat zaledwie działa jako samodzielna pianistka i trochę liderka własnego zespołu. Jest związana ze środowiskiem Boston Music. Odniosła tutaj kilka lokalnych sukcesów. Została nawet ogłoszona w 2020 roku Blues Artist of the Year, jeśli chodzi oczywiście o Boston. I w lutym 2021 roku ukazał się album Veronica Lewis zatytułowany You Ain't Unlucky. I oto tytułowe nagranie z tego albumu.

Jak różnie może być traktowany fortepian we współczesnej muzyce szeroko rozumianej, popularnej, za chwileczkę Państwo się przekonają. Oto przy fortepianie zasiada Cameron Graves.

7, 7. Taki tytuł nosi to nagranie i to jest tytułowe nagranie z albumu Camerona Gravesa z lutego 2021 roku. Cameron Graves to pianista, kompozytor i trochę wokalista, kształcony muzycznie, który wymyślił termin thrash jazz. I rzeczywiście to, co zaproponował na albumie Seven, wiąże jego jazzowe korzenie z fascynacją muzyką bardzo heavy, bardzo metalową, thrash metalową. Przyznaję się do tego, że mieszkając jako młodzieniec w Los Angeles, słuchał Living Color, Pantery, Slipknot, a za główną swoją inspirację uważa szwedzki zespół, i żebym tutaj nie pokręcił, bo nie bardzo wiem, jak to się wymawia. Meshuggah, Meshuggah. I oto Cameron Graves przedstawia się właśnie w tym swoim thrash jazzowym wcieleniu. On przy fortepianie, a towarzyszy mu też jazzowaty kwartet, bas, perkusja i gitara. Mansion Worlds, Cameron Graves.

A skoro już byliśmy przy takich metalowych i ciężkich klimatach, to zasygnalizuję i mówię to celowo, że tylko sygnalizuję, album grupy Whitesnake zatytułowany The Blues Album. Whitesnake zakończył tym samym serię trzech albumów, w których muzycy tego zespołu wracają do swoich utworów z różnych niekoniecznie metalowych, jakim się wydaje, klimatów. No i właśnie ten trzeci to jest niby album bluesowy. Broń nas, Panie Boże, przed takim bluesem. To jest czyste metalowe granie, bardzo ciężkie, bardzo mało kołyszące, no ale dla zwolenników tej stylistyki zapewnie atrakcyjne. Wybrałem z albumu The Blues grupy Whitesnake jeden utwór, który nosi tytuł Whipping Boy Blues.

Po tych ciężkich, metalowych dźwiękach Whitesnake przejdźmy do dźwięków akustycznych, bardziej zbliżonych do typowej stylistyki Radia Baobab, no i oczywiście też naszych nowalijek. Nowy album Andersa Osborna, Orpheus and the Mermaids, to bardzo kameralna płyta, prawie wyłącznie akustyczna, gitara, harmonijka, głos Andersa Osborna i jako przykład tego, czego można się po tej płycie spodziewać, oto Jacksonville to Wichita, nagranie, które otwiera nowy album Andersa Osborna.

podobnej stylistyce utrzymany jest nowy album Spencera Bertona, artysty urodzonego wprawdzie w Kanadzie, ale głównie jednak zajmującego się bawieniem publiczności w Stanach Zjednoczonych. Nowy album Spencera nosi tytuł Coyote i w zasadzie nie wnosi specjalnie żadnych nowych elementów do tego, czego mogliby się spodziewać fani takiego grania. Ale ponieważ jest to nowa liga, no to spróbujmy zapoznać się z jednym chociażby drobnym fragmentem albumu Coyote. Oto Spencer Burton w nagraniu Things I Can't Do.

wspominałem na początku, że będziemy nie tylko po różnych klimatach i stylistykach się poruszać, ale także będziemy zmieniać kontynenty. No i oto kierujemy naszą uwagę w stronę Skandynawii. W Norwegii występuje Bjørn Berge, artysta, który grywał elektrycznie, gra teraz akustycznie i właśnie zaprezentował album zatytułowany Heavy Goat. Bjørn Berge zagra dla nas utwór The Wrangling Man.

W tym szybkim przeglądzie nowalijek z końca lutego 2021 roku nie może zabraknąć płyty Joanne Parker, zatytułowanej Out of the Dark. Joanne to świetna wokalistka z Twin Cities w Stanach Zjednoczonych, która parokrotnie już dawała znać swoim talentem w różnych audycjach Radia Baobab. No a teraz, skoro jest nowy album, to posłuchajmy jej raz jeszcze w utworze Carry On.

Ta różnorodność stylistyk wiąże się także z tym, że w pewnych podgrupach nawet można spotkać absolutnie, wydawałoby się, różniące się od siebie nagrania, które opatrzone są tą samą etykietką, czyli w tym przypadku mówię o muzyce country. Nie dość tego, że to są dwaj artyści z tej właśnie stylistyki, to jeszcze mają takie same imiona, czyli Willie. Willie Jones i Willie Nelson. O ile Willie Nelson to jest firma sama w sobie i nie muszę nikomu wyjaśniać, o co chodzi, o tyle Willie Jones jest to czarnoskóry, kantrowy muzyk z Luizjany, który łączy elementy muzyki country ze współczesnym hip-hopem. No i to jest właśnie ta różnorodność stylistyczna według wielkiej podgrupy, jaką jest muzyka country. Proszę posłuchać tych dwóch nagrań i zadziwić się, jak można wyrastać z tego samego pnia, a grać zupełnie inną muzykę. Willie Jones zaśpiewa Country Soul, a Willie Nelson You Make Me Feel So Young.

I na zakończenie tych nowalijek spod Baobabu wybiegamy nieco w przyszłość, czyli do kwietnia 2021 roku, bo w kwietniu też będą się ukazywać nowalijki. Pierwsza z nich to album zatytułowany Fire It Up, firmowany przez Steve'a Cropera, słynnego kolonela, autora wielu fantastycznych utworów, no ale także znakomitego gitarzysty. Na razie mamy tylko jeden utwór sygnalizujący nadejście płyty Fire It Up. Oto Steve Cropper w nagraniu Far Away.

I kończymy kolejną nowaliką z przyszłości, czyli nowym nagraniem z archiwów Gary'ego Moore'a. Takie właśnie nagrania z archiwum Gary'ego Moore'a ukażą się na albumie How Blue Can You Get w kwietniu 2021 roku. I na zakończenie tych nowalijek spod Baobabu Gary Moore w nagraniu In My Dreams. To były nowaliki spod Baobabu przez Radio Baobab, mówił Jan Chojnacki.

Wybaczą Państwo ten żart na początku. Oczywiście posłużyłem się głosem Curtisa Salgado, żeby wprowadzić jako pierwszą w tym wydaniu pierwszego odcienia bluesa jego nową piosenkę zatytułowaną The Longer I Live. Zgodnie z tym, co mówił Curtis, pochodzi ona z albumu Damage Control, który najprawdopodobniej ukaże się nakładem Alligatora na początku 2021 roku. To jeśli chodzi o przyszłość, natomiast większą część tej audycji poświęcę przeszłości, a to za przyczyną wydanego w lecie 2020 roku wydawnictwa zatytułowanego Steel Wheels Live, obejmującego nagrania koncertowe The Rolling Stones z końca lat 80. Na najciekawszym z punktu słyszenia bluesmena krążku numer 3 znajdują się tam nagrania Stonesów z udziałem Claptona i Johna Lee Hookera, czyli nagrania bluesowe. To w sumie wszystko sprawiło, że postanowiłem odświeżyć moją muzyczną pamięć i przypomnieć sobie najciekawsze utwory z repertuaru klasyków bluesa, które The Rolling Stones mieli i pewnie nadal mają w swoim repertuarze. Przy czym uniknę takich oczywistości jak chociażby Little Red Rooster, czy wreszcie ta płyta, która zawiera wyłącznie bluesy odtworzone współcześnie przez Stonesów. No więc zanurzymy się w historię i jak sądzę, z przyjemnością posłuchamy sobie nagrań The Rolling Stones z czasów, kiedy klasyka bluesa stanowiła podstawę ich repertuaru.

To były dwa nagrania The Rolling Stones koncertowe, jak Państwo słyszeli. Zaczęliśmy od I Just Wanna Make Love to You, Willego Dixona, no a potem było Down the Road the Peace, to z kolei utwór skomponowany przez Dona Raya. I nagranie to pochodziło z czasów bardzo zamierzchłych, czyli z początków kariery The Rolling Stones z roku 1965, kiedy występowali w BBC w programie Top Gear. Kolejne nagranie też będzie się wywodziło z tego czasu, nawet jeszcze wcześniejsze, bo teraz patrzę, że to był rok 1964, dokładnie 25 maja. I w studiu BBC The Rolling Stones wykonali utwór Waltera Browna zatytułowany Confessing the Blues.

Teraz nie tyle przypomnę, ile może przedstawię, bo większość z Państwa być może nie miało nigdy do czynienia z tym nagraniem. Nosi ono tytuł Schoolboy Blues i w zasadzie nigdy na oficjalnych wydawnictwach stonsowych się nie ukazało, tylko na takich troszkę podziemnych, butlegowatych. I to jest też rok 1971, utwór skomponowany tym razem już przez Jaggera i Richardsa, no ale niewątpliwie nawiązujący do korzeni autentycznego, prawdziwego bluesa.

Podobnie jak to było w przypadku wielu brytyjskich artystów, którzy rozpoczynali swoje kariery muzyczne na początku lat 60., także muzycy The Rolling Stones byli zafascynowani twórczością Roberta Johnsona. Przypomnę teraz wiązankę dwóch nagrań związanych z katalogiem kompozytorskim Roberta Johnsona. Jedno to z albumu Exile on Main Street, Stop Breaking Down, a drugie koncertowe z 1971 roku, piękna wersja Love in Vain, czyli dwa razy The Rolling Stones w repertuarze Roberta Johnsona.

Tę sekwencję poświęconą bluesom wykonywanym przez The Rolling Stones chciałbym zamknąć pewnym odwróceniem sytuacji, czyli będzie teraz kilka nagrań, w których starzy bluesmeni wykonują utwory The Rolling Stones. W 1997 roku ukazał się album zatytułowany Painted Blue – Songs of the Rolling Stones. Znalazło się na tej płycie 12 nagrań, firmowanych głównie przez wielkich ówczesnego bluesowego świata, i wszystkie te nagrania to kompozycje Jaggera i Richardsa. To nie jest jakaś wstrząsająco świetna płyta, ale interesujących nagrań tu nie brakuje. Zaczniemy od Luthera Ellisona, który wykona You Can Always Get What You Want.

To był Luther Allison. No i teraz kolejny wielki nieobecny, czyli Johnny Copeland. Ciekawostka taka, że towarzyszą mu w tym nagraniu i córka Simikia, która jeszcze wtedy nie była tak znaczącą postacią w świecie bluesa, i na gitarze Derek Trucks. Wykonają oni kompozycję Jaggera i Richardsa, Tumbling Dice.

I to wydanie pierwszego odcienia bluesa zakończy nieodżałowanej pamięci Clarence Gatemouth Brown. W jego wykonaniu Ventilator Blues na gitarze towarzyszyć mu będzie Sonny Landreth. To był pierwszy odcień bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Przyszły święta, przeszły święta, już karnawał. Czas nie stawał, wrażeń nawol nam podawał.
1: Z dni minionych, jeśli macie na to chęć, wam pokażą, mili państwo, parę zdjęć.
2: Starsi panowie, starsi panowie dwaj, już szron na głowie, już nie to zdrowia, w sercu ciągle maj. Starsi panowie, starsi panowie, starsi panowie dwaj, już szron na głowie, już nie to zdrowia, w sercu ciągle maj.
1: Pierwsze zdjęcie przypomina te dni grudnia, kiedy wyschła nam kochanej Wisły studnia. Kto czym może uzupełnia wody brak i na przykład z braku wiader czynią tak.
2: Starsi panowie, starsi panowie, starsi panowie dwaj, po cóż, że chłody i brak nie wody, gdy w sercu ciągle ma. Starsi panowie, starsi panowie, starsi panowie dwaj, po cóż, że chłody i brak nie wody, gdy w sercu ciągle ma.
0: Tu przyjaciel w czas zamieci ruszył śmiało, aż go wzięło pod palacem, zasypało.
1: Ta ulica to książęca, widać stąd, jak przyjaciel w czas odwilży brze pod prąd.
2: Starsi panowie, starsi panowie, starsi panowie dwaj, choć dłonie gole na bój z żywiołem, to w sercu ciągle maj. Starsi panowie, starsi panowie, starsi panowie dwaj, choć dłonie gole na bój z żywiołem, to w sercu ciągle maj.
1: Tu gololeć, cały naród na pysk leci.
0: Któż podnosi starców, wdowy oraz dzieci? Kto pod matki wielodzietne sypie piach?
1: No, poznajecie, to znajomi wasi, ach.
2: To starsi panowie dwaj, więc choć gololeć nie będzie boleć, a dobre serce znaj. To starsi panowie dwaj, więc choć gololeć nie będzie boleć, a dobre serce znaj.

0: Miła, czyżbyś mi drżała chwilami?
1: Drżę o ciebie. My szczęście utrudnia to, że dzwonisz tak strasznie zębami.
0: To nie zęby najdroższa, to lutnia. Na niej piosenkę wydzwania miłości chlód, co innych wyploszył stąd gości.
1: Chlód, co władzy wszak nie ma nad nami, bo gdy usta

0: Eksploduje pokoja salwami. Póki wargi tulimy do warg.
1: Przeobrażać najmilsza przyrodę to dla mojej miłości jest detal. Kiedyś wiosną cię tutaj przywiodę, gdy park będzie w bzu wtonąć bukieta. Naszą wiosnę czas zimny nam powił.
2: I powiemy na ucho majowi, że wystarczy na wiosnę czasami
1: mocno usta połączyć z ustami
0: i słowiki się zmienić.

0: że chcemy do tego troszkę wrócić. Może nie do końca w tej samej formie i w tym samym kształcie, ale no co poradzić na to, że ta muzyka, która nas kręci, to jest ciągle no, ta sama muzyka. Tu się nic nie zmienia. No, nie zmienia się nasz pogląd na świat.
1: No właśnie, a jakoś nie możemy jej znaleźć w popularnych rozgłośniach.
0: Sugeruje, że nasza jest niepopularna?
1: Sugeruje, że nasza jest młoda, nie w pełni jeszcze rozkwitnięta, no i aspiruje dopiero.
0: Aspiruje taką właśnie muzyką. Co to było?
1: To rozpoznałem I Got a Woman, rozpoznałem takie rytmy, które znam z dzieciństwa, ale to nie był Ray Charles.
0: To nie był Ray Charles, ale to niewątpliwie był jego klimat, który to klimat tak ogarnął Johna Scofielda, słynnego gitarzystę, że postanowił nagrać płytę w całości poświęconą spadkowi Raya. Ten utwór nagrał wspólnie z doktorem Johnem, a wszystkie pozostałe też mają w sobie takie rodzyneczki, które świadczą o tym, że i Scofield, i ci, którzy w tym brali udział, wiele Rayowi Charlesowi zawdzięczają.
1: Ja bym chciał tylko dodać, że to nie znaczy, że John Scofield jest chory, tylko doktor John to jest przydomek, on nie jest lekarzem.
0: Nie jest lekarzem, on jest lekarzem dusz poniekąd.
1: No tak, to prawda? Tak.
0: O, i tak się umówmy może. Będziemy leczyć państwa tym sposobem muzycznym i naszą niezwykłą muzyczną elokwencją, ale od czasu do czasu też będzie grało. Ot chociażby tak, jak zagra teraz.

0: i te takie żywe, do dzisiaj skłaniające do podskoków sposoby na muzykę z Nowego Orleanu, to no, był to początek, doktora Johna.
1: Czy ty przypadkiem nie dążysz do tego, żeby przypomnieć, że to jest twój kolega?
0: Nie, bo ja już o tym mówiłem w innym miejscu i ciągle do tego wracam. To jest mój kolega w tym sensie, że ja mu się miałem okazję pokłonić aż do samych kostek i otrzeć się o tę jego niezwykłą osobowość podczas jego pobytu.
1: Mówił do ciebie, nie?
0: Mówił, ja też do niego mówiłem. I obaj się rozumieliśmy, co ważniejsze.
1: To niezwykłe.
0: Ale to ja bym zostawił to na inną okazję,
1: dobrze,
0: tę anegdotę.
1: Dobrze, ja tylko
0: Bo teraz chciałbym, żebyśmy posłuchali, jak Dr. John wpasowuje się w te różne klimaty, które kształtowały amerykańską i więcej, światową muzykę poprzez lata.
1: Od Scofielda?
0: Odchodzimy od Scofielda, może tylko powiem, że ta płyta Johna Scofielda dosyć świeża, bo ona w czerwcu 2005 roku się ukazała, nosi tytuł Plays the Music of Ray Charles, chodzi o Johna Scofielda, że on tę muzykę gra, no i tam poza doktorem Johnem jest cała plejada, Warren Hines, John Mayer, Aaron Neville, Mavis Staples, David Fathead Newman, no czyli wszystkie kierunki, które Ray wokół siebie skojarzył i z których stworzył własną estetykę.
1: Pięć audycji zrobić, bo rzeczywiście w każdym gatunku coś się zdziałał. No dobrze, a teraz będzie dr John już nie jako kontynuator tradycji Raya Charlesa, tylko...
0: Tylko jako ten, który dał początek pewnej określonej stylistyce.
1: A chodzi
0: o stare nagranie i to w dodatku jeszcze przyrządzone na fortepian. Dr. John zaprosił do niego dwóch kolegów, też pianistów, Pita Jolly, już niestety nieżyjącego, i Henry'ego Greya, i razem na trzy fortepiany i trzy głosy zagrali bardzo tradycyjny, i zresztą bardzo tradycyjnie to zagrali, How Long Blues.

0: takie moje niespełnione marzenie, bo dwa czy trzy razy
1: Matko przez... jedyna, ja to chciałem powiedzieć, tak? Że to jest moje niespełnione marzenie.
0: Ale ja mam jeszcze gorzej, bo ja tam byłem, ale byłem przejazdem, byłem w pośpiechu, musiałem pojechać, nie mogłem pójść tam, gdzie chciałem.
1: To jeszcze gorzej niż nie być.
0: Jeszcze
1: chyba,
0: gorzej, prawda? Absolutnie. A powiem ci, że najbardziej w Nowym Orlanie to byłem w Disneylandzie, bo tam jest odrobiony kawałek Nowego Orlanu.
1: A, to
0: Orlanu.
1: Widziałem, ta, i ci piraci tacy są różni,
0: tak,
1: groźni.
0: I siadłem sobie pod tymi balkonami, ku
1: takie
0: tymi
1: panie takie, co są kusą odziane, one też udają, że one są żywe.
0: Flirtują, tak. No i udawałem, że to jest prawdziwy Nowy Orlan, ale wciąż nie udało mi się tak naprawdę tam zapuścić małego korzonka i poczuć bardziej tę atmosferę. Bardzo
1: ja mam taką ideę w związku z tym, że jak już strasznie dużo pieniędzy na tym radiu kiedyś zarobimy, bo na razie to nic nie zarabiamy, bo to jest dla przyjemności, ale jak
0: tak?
1: Coś kiedyś...
0: A to ja nie wiedziałem.
1: Że co?
0: Myślałem, że tutaj gdzieś leży teczka z kasą fiskalną i dostaniemy furę pieniędzy.
1: Nie, nie, absolutnie. Aha, nie. To na to na razie nie wychodzi i się nie zanosi. Ale już jak tak będzie, że ta teczka się gdzieś znajdzie, to wtedy pojedziemy sobie do Nowego Orlanu.
0: Dobrze.
1: Dobrze?
0: I do tego prawdziwego.
1: I stamtąd będziemy dla państwa nadawać za pośrednictwem internetu.
0: Ale oczywiście, ja już jestem gotów.
1: Dobrze, teraz
0: wróćmy
1: będzie
0: do tego,
1: dr
0: co
1: John.
0: Co przyniosłeś, tak.
1: I go wyciągnęliśmy troszkę z Nowego Orleanu, przeflancowaliśmy na drugą stronę oceanu, na Wyspę Brytyjską, a w zasadzie nie tyle my, ile Jack Bruce, który go zaprosił i dokonał z nim nagrania fonograficznego. Do tego jeszcze dołączył Vernon Reid, no i powstało Windowless Rooms. Nagranie z takiej zresztą niespecjalnie udanej płyty comebackowej, jak to się mówi, Jacka Bruce'a z 2001 roku.
0: On wielokrotnie próbował comebackować po tych swoich najlepszych dniach z Creamem, ale...
1: A propos właśnie taki comeback, to ja miałbym, korzystając z tej okazji, że już się dorwałem do mikrofonu, apel do słuchaczy, gdyby ktoś z państwa uczestniczył w tym tegorocznym comebacku grupy Cream i miał jakieś wrażenia, to bardzo chętnie byśmy je jakoś przyjęli i może przekazali szerszemu ogółowi, bo tak naprawdę niewiele wiem, czy to, co się działo w Royal Albert Hall w maju 2005 roku, to było zjawisko, to było wspomnienie, to była współczesność, czy to było jeszcze coś innego. Także bardzo namawiam, jeżeli ktokolwiek był albo ma na przykład znajomego, który był tam i może nam coś w tej sprawie powiedzieć, to proszę do nas napisać. Na naszej stronie internetowej będzie adres, pod który można takie
0: jak ktoś cichaczem coś nagrał, to my nie naskarżymy, nie puścimy tego w sieć, tylko posłuchamy, żeby udawać, że tam byliśmy, no bo nas to ciekawi.
1: A teraz Windowless Rooms. Jack Bruce.
0: Troszkę klaustrofobiczny tytuł. Pokoje bez okien.
1: Ale grają przestrzennie jednakowoż.
0: No to dobrze.

0: Równie dobrze możemy spotkać człowieka, który powie, że grupa Gong to był najbardziej wstrząsający okres w historii muzyki rozrywkowej.
1: A znam takiego redaktora.
0: Znasz takiego redaktora, tak. Widzisz.
1: Duży jest tak. Wyrośnięty.
0: No więc te gusty są subiektywne bardzo, a ja będę twierdził, że szkoda, bo mam parę płyt Jacka Bruce'a późniejszych i zawsze z nadzieją po nie sięgałem i zawsze tam jest coś dobrego, ale Cream to była rewolucja i rewelacja.
1: Ale skoro już wspomniałeś Gonga, to ja kiedyś Gonga przyniosę, bo tam wbrew pozorom, jak się dobrze pogrzebie, to raz na 10 numerów jest jeden, którego warto posłuchać.
0: No ja nie jestem tego pewien, ale...
1: A zobaczysz, wycisnę to, posłuchamy. No ale teraz leczymy się z tych wszystkich nieprzyjemnych wspomnień związanych z Gongiem. Leczymy się muzyką doktora Johna, a tym razem on w trzech zupełnie różnych konfiguracjach się nam i Państwu zaprezentuje.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: Bielszy odcień bluesa od czasu do czasu kieruje swoją uwagę w stronę rzeczy niezwykłych. Taką niezwykłą rzeczą może być na przykład odnowienie repertuaru albumu po pół wieku bez udziału ani jednego wykonawcy z oryginalnego składu, który owe pół wieku temu przygotowywał tę płytę. A właśnie będziemy mieli w tym wydaniu Bielszego odcienia bluesa do czynienia z takim przedziwnym zjawiskiem. Zaczniemy od oryginału. Rok 1975.

Rok 1975, kiedy ukazuje się album B.B. Kinga zatytułowany Lucille Talks Back. To nie był najlepszy moment na nagrywanie tego rodzaju albumów, bo też nie był to dobry moment w ogóle dla muzyki około bluesowej. Tak więc, mimo iż B.B. King nadal był nazwiskiem bardzo liczącym się nie tylko w środowisku bluesowym, ale także poza nim, ten album sprzedawał się słabo i nigdy potem już nie został wznowiony. No bo też to był czas, w którym rodziła się estetyka disco, a poza tym macierzysta wytwórnia B.B. Kinga miała wówczas pewne problemy transformacyjne, no i pewnie też zaniedbała nieco promocję tego albumu. Jak już wspomniałem, przez pół wieku ta płyta nie doczekała się wznowień. Dlaczego? Czyżby była pozbawiona wartościowych pozycji, czy też może chodziło o jakieś prawne niedopatrzenia? Nic podobnego. Po prostu nie było chyba jakichś przekonujących argumentów do tego, żeby tę płytę wznowić. Aż przyszedł rok 2026, kiedy to płyta Lucille Talks Back ukazała się ponownie, ale z charakterystycznym i wiele znaczącym dopiskiem 50th Anniversary, czyli 50. rocznica płyty Lucille Talks Back. Z ideą wznowienia tej płyty wyszła Michelle Nidi Giocello. Michelle Nidi Giocello, artystka bardzo ceniona w kręgach intelektualnej formy współczesnego muzykowania, przede wszystkim basistka i wokalistka, ale także kompozytorka, no i być może co najważniejsze, osoba grupująca wokół siebie artystki i artystów myślących i tworzących podobnie jak ona. Michelle uważa tę płytę B.B. Kinga sprzed 50 lat za bardzo wartościowy produkt. Ideą jej stało się odnowienie repertuaru tej płyty, ale oczywiście bez samego B.B. Kinga. Skorzystała więc z grona znakomitych współczesnych muzyków i muzyczek, wokalistek i wokalistów, którzy podjęli się tego niezwykłego zadania. Kto i w jaki sposób realizował te zadanie, o tym w dalszym ciągu tej audycji. A teraz proszę posłuchać, jak ten sam utwór Breaking Up Somebody's Home, który przed chwileczką zagrał B.B. King z oryginału płyty z 1975 roku, brzmi w roku 2026 w wykonaniu, aranżacji i pomyśle Michelle Nidi Giocello.

Płyta Lucille Talks Back 50th Anniversary zawiera, tak zresztą jak oryginał sprzed 50 lat, tylko 8 nagrań. Niektóre z nich są przy tym bardziej rozbudowane niż te na oryginale, w związku z czym sam album trwa nieco dłużej. Michelle podjęła się nadzoru produkcyjnego, zagrała i zaśpiewała utwór Breaking Up Somebody's Home, no ale do pozostałych zaprosiła już swoich przyjaciół. Jednym z nich okazał się Doyle Bramhall II. Ten fantastyczny gitarzysta podjął się zagrania tytułowego utworu z albumu, a więc utworu Lucille Talks Back, który, no, tak jak w oryginale, jest utworem instrumentalnym, bowiem to jest taka forma dialogu między człowiekiem, który gra, a instrumentem, który mu odpowiada. Zgodnie z tytułem, B.B. King postanowił oddać pełny głos właśnie swojej ukochanej gitarze. Doyle Bramhall II, no, znany nam doskonale z różnych wcieleń i z własnych produkcji, zna się również od wielu lat z Michelle. Występowali parokrotnie, dzieląc estradę. Między innymi wspólnie koncertowali z przyjaciółmi Doyle'a z Tedeschi Trucks Band. Oczywiście Doyle nie gra na Lucille, tylko gra na swojej gitarze i nadaje też temu utworowi nieco inne brzmienie i nieco inny puls. Ale duch B.B. Kinga niewątpliwie pozostaje. Doyle Bramhall II, Lucille Talks Back.

Kolejny utwór z albumu Lucille Talks Back, który znalazł się na oryginale w 1975 roku, to Reconsider Baby. To jedna z tych kompozycji, które przejął BB do swojego repertuaru, a których sam nie skomponował. No, to jest dosyć znany utwór, można nazwać go prawie standardem. Skomponował go w 1954 roku Lowell Fulson. Nadali mu charakter właśnie takiego punktu odniesienia, czyli prawie standardu, między innymi Elvis Presley. No a już w XXI wieku mogliśmy słuchać Reconsider Baby, na przykład w wykonaniu Erica Claptona. W tej jubileuszowej wersji otrzymaliśmy taki produkt, który można nazwać dialogiem wielopokoleniowym. Bowiem z jednej strony usłyszymy tu głos Ann Nesby, dwukrotnej laureatki nagrody Grammy, dysponującej potężnym głosem z kręgu gospel i spirituals. Z drugiej zaś młodziaka, który nazywa się Cam Anthony, zwycięzca amerykańskiego The Voice. No i on z kolei wnosi tutaj taki powiew współczesności, współczesnego R&B. Tempo tu jest klasyczne, umiarkowane, no ale niewątpliwie niesie w sobie taki potężny ładunek uduchowienia. To dwa genialne głosy w jednym ponadczasowym standardzie. Reconsider Baby, Ann Nesby i Cam Anthony.

Na oryginalnej płycie Lucille Talks Back w 1975 roku znalazł się też utwór mniej znany i rzadko wykonywany przez B.B. Kinga na koncertach Don't Make Me Pay For His Mistakes. Nie każ mi płacić za jego błędy. Tutaj główną rolę powierzyła Michelle, artyście, który znany jest przede wszystkim, myślę, słuchaczom po tej stronie Atlantyku z działalności w takiej jazz-funkowej formacji Snarky Puppy. Nazywa się Corey Henry i przede wszystkim jest fantastycznym instrumentalistą obsługującym organy Hammonda. Corey Henry od wielu lat współpracował z Michelle w kręgach nowojorskiej awangardy jazzowej, stąd też nic dziwnego, że znalazł się wśród wykonawców, których Michelle zaprosiła do nagrania nowej wersji Lucille Talks Back. Oto Corey Henry i Don't Make Me Pay For His Mistakes.

Teraz pora na czyste gitarowe, bluesowe szaleństwo, no bo wystąpi Eric Gales. To będzie kompozycja B.B. Kinga, też jedna z tych mniej znanych i mniej spopularyzowanych, When I'm Wrong. Eric Gales jest przy tym jednym z tych artystów, któremu zdarzało się grywać u boku B.B. Kinga w przeszłości. A niezależnie już od kontaktu Galesa z B.B. Kingiem, on i Michelle spotykali się też wielokrotnie przy okazji koncertów, na których przewijały się różne gatunki muzyczne. To jeden z najbardziej dynamicznych i takich, można powiedzieć, elektryzujących numerów na tej płycie. When I'm Wrong, Eric Gales.

Atiya Boggs, wokalistka i gitarzystka z Atlanty, która jest także znaną kompozytorką, pisała, no, to niekoniecznie dla kręgów zbliżonych z bielszym odcieniem bluesa, bo na przykład w swoim dorobku utwory, które śpiewa Justin Bieber. No ale jej serce bije jednak w pulsie rytmu bluesowego z południa Stanów Zjednoczonych. No a ponieważ Ink wielokrotnie współpracowała z Michelle w jej różnych eksperymentach, no więc nic dziwnego, że znalazła się także wśród tych, którzy powrócili do starych numerów B.B. Kinga. I know the price. Ink.

Na oryginale albumu Lucille Talks Back w 1975 roku znalazł się jeden chyba z najrzadziej wykonywanych przez B.B. Kinga numerów. To utwór zatytułowany Have Faith, kompozycja Sherelle Sutton. Blask temu numerowi przywraca po 50 latach Ledisi, znana nam doskonale wokalistka z kręgu współczesnego R&B i jazzu, uważana za jeden z najlepszych głosów swojego pokolenia właśnie w takiej intelektualnej, że tak powiem, otoczce współczesnego R&B. Have Faith,

Oryginalną płytę Lucille Talks Back z 1975 roku zamyka utwór zatytułowany Everybody Lies a Little, kompozycja B.B. Kinga. Czyli wszyscy troszkę kłamiemy. Czasami nie troszkę, co trzeba przyznać. No ale B.B. King postanowił być dla nas łagodny. Powrócił tutaj Corey Henry, o którym mówiłem przy okazji poprzedniego jego utworu, oraz towarzyszy mu Avery Sunshine, wokalistka i pianistka o takim pięknym, słonecznym głosie. Kiedyś śpiewała nawet w Białym Domu dla Baracka Obamy. I ta koda albumu w postaci Everybody Lies a Little jest też podkreśleniem znaczenia muzyki gospel w całej twórczości B.B. Kinga, która właśnie tą nutą, tym pulsem gospelowym najbardziej ujmuje producentkę tego albumu, czyli Michelle Nidi Giocello. Everybody Lies a Little.

0: Now you know you telling the truth.
1: Uzupełnię teraz te nagrania, które znalazły się po 50 latach na odnowionym albumie Lucille Talks Back dwoma numerami samej Michelle. Oto jeden z jej najstarszych numerów, pochodzący jeszcze z połowy lat 90. To był jej drugi album, nominowany zresztą do Grammy. Płyta nosiła tytuł Peace Beyond Passion. Kompozytorem i tak pierwszym wykonawcą tego utworu był Bill Withers. No a Michelle dołożyła do tego soulowo-bluesową atmosferę absolutnie niezwykłą.

To wydanie pierwszego odcienia bluesa, w którym Michelle Nidi-Giocello zademonstrowała swoje niezwykłe przywiązanie do korzeni bluesa i do muzyki B.B. Kinga, zakończymy nagraniem z 2026 roku. Jesienią tego roku ukazuje się album Michelle zatytułowany Synonym. Płyta zawiera duetowe nagrania Michelle ze współczesnymi wokalistkami i wokalistami. Na zakończenie tego spotkania z pierwszym odcieniem bluesa wybrałem utwór zatytułowany Don't You Want Me. Usłyszymy Michelle w duecie z Cat Power. To był pierwszy odcień bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

Radio Baobab to radio bez reklam, nawet bez wskazań sponsorskich, czyli po prostu muzyka i słowo. Utrzymujemy się dzięki hojności patronek i patronów. Jest bardzo prosty sposób, żeby dołączyć do tego zacnego grona. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę adresową następujący krótki tekst. patronite.pl/blushojnacki, blushojnacki pisane łącznie. Pod tym adresem pełna informacja, jak nas wspomagać. Radio Baobab jest radiem bez reklam. Nawet bez wskazań sponsorskich. Tylko muzyka i tylko dobre słowo.

Tytuł Swing Brothers Swing, a wykonawcy to duet Debbie Davis i Josh Paxton. Debbie Davis występowała już wielokrotnie w pierwszym odcieniu bluesa jako śpiewająca gitarzystka. I jak sięgam pamięcią, to w latach 90. każdą jej nową płytę odznaczałem w programie pierwszego odcienia bluesa. Josh Paxton to pianista związany z Nowym Orleanem, choć urodzony zdaje się w innym rejonie Stanów Zjednoczonych, no ale właśnie w Nowym Orleanie nasiąka nowoorleańską pianistyką. Połączyli swoje losy muzyczne i zdołałem się zorientować, że duet Debbie Davis, Josh Paxton jest zjawiskiem dosyć częstym na scenach nowoorleańskich. Nagrywają też wspólnie, no i właśnie rezultat ich wspólnych nagrań to album zatytułowany Interesting Times, który ukazał się w kwietniu 2020 roku. Mówiłem wcześniej, że zaskoczyła mnie ta płyta i że do końca nie jestem pewien, czy jest to zaskoczenie pozytywne. Opieram tę swoją wątpliwość na tym, że nigdy nie wydawało mi się, że Debbie Davis jest jakąś szczególnie wyróżniającą się wokalistką. Wtedy, kiedy dobrym bluesowym zwyczajem jej głos towarzyszył jej gitarze i nawzajem, to wszystko układało się w jakąś logiczną, z dobrym pulsem całość. A tutaj mamy faceta przy fortepianie i wokalistkę. Tą wokalistką jest Debbie Davis, ani śladu gitary. To jej śpiewanie do mnie jakoś nie przemawia i dlatego ograniczyłem się tylko do zaprezentowania tego króciutkiego nagrania z albumu Interesting Times od po prostu jako ciekawostki. A teraz, żeby przywołać te piękne chwile, kiedy Debbie Davis i jej nowe płyty bywały częstymi gośćmi w pierwszym odcieniu bluesa w latach 90., proszę o przypomnienie ulubionego mojego jej nagrania z albumu Picture This, Debbie Davis, rok 1993.

tle i dzięki temu uzyskała, jak sama uważa, właściwą atmosferę do tego łzawego poemaciku. Oto i on, How I Weep, Nora Jones.

Love Magic sama zaśpiewała z tej płytki, którą tak naprawdę firmował The Peter Malik Group, a ona tam była tylko featuring Norah Jones. A teraz pora na debiut w pierwszym odcieniu bluesa. Panie i panowie, Eliza Gilkison.

Eliza Gielkison zadebiutowała w Bielszym odcieniu bluesa. Zadebiutowała lepiej późno niż wcale. Mówię to niejako obciążając swoje konto pewnym zaniedbaniem. Bo Eliza Gielkison nagrała pierwszą płytę 50 lat temu, w 69 roku. W świecie muzycznym uznawana jest za artystkę z kręgu folk. No ale jeżeli ktoś ma za swoją muzyczną ojczyznę miasto Austin w Teksasie, no to musi nasiąkać także klimatem muzycznym tego miejsca. W 2020 roku ukazuje się album Elizy Gielkison zatytułowany właśnie 2020. To owoc współpracy Elizy z jej synem, który jest nie tylko utalentowanym perkusistą, ale także producentem. No i to jest bardzo płyta o charakterze Amerykana. Folk, jak kto woli, też może się tam doszukiwać tych folklorystycznych nutek. A ja wybrałem z płyty Elizy Gielkison takie dwa nagrania, które świadczą o tym, że świat muzyki ludzi mieszkających w Austin w Teksasie musi być pozytywnie skażony bluesowym wirusem. Eliza Gielkison zaśpiewała Peace in Our Hearts, a teraz jeszcze jedno, leciutko bluesujące nagranie z albumu 2020, Sooner or Later. Eliza Gielkison.

0: płyta, to trzeba się nią zająć i będziemy się nią zajmować. Album nosi tytuł Good Souls, Better Angels i jak twierdzi sama wykonawczyni, ten album nie jest opowieścią o jej osobistych przeżyciach i jej wewnętrznym stanie ducha. Ten album jest publicystyczny i odnosi się do tego nieszczęścia, które panuje w Stanach Zjednoczonych niezależnie od wirusa. No a tym nieszczęściem jest oczywiście ktoś, kto próbuje zawładnąć duszami Amerykanów. Ale Lucinda nie daje się. Oto utwór zatytułowany You Can't Rule Me. Nie masz nade mną władzy.
1: Yeah, man, I got a right.

producentkę. Otóż w ubiegłym roku wyprodukowała album niejakiego Jesse Malina. Jesse to artysta już w sile wieku, koło 50. Kiedyś zaczynał w Nowym Jorku jako hardkorowy punkowiec, potem przeszedł na pozycje rock'n'rollowe, a w ubiegłym roku wydał album zatytułowany Sunset Kids, który właśnie wyprodukowała mu Lucinda Williams. Nie dość, że zajęła się produkcją, to jeszcze w dwóch nagraniach udzieliła się wokalnie. Oto Jesse Malin w duecie z Lucindą Williams. Room 13.

Room 13, pokój numer 13, z albumu Sunset Kids, Lucinda Williams w duecie z Jesse Malinem. No i wracamy teraz do tegorocznego albumu Lucindy Williams z końca kwietnia. Płyta nosi tytuł, jak już mówiłem, Good Souls, Better Angels. W nagraniu You Can't Rule Me Lucinda dała dowód temu, że nie poddaje się władzy tego człowieka, który chce władać narodem amerykańskim. Nowa płyta Lucindy przynosi kolejne nagranie skierowane wprost do prezydenta Trumpa. Man Without a Soul, człowiek bez duszy, Lucinda Williams.

Bo jak zapewne znaczna część z moich słuchaczek i słuchaczy wie, to jest jedyny przypadek w dyskografii Stonesów, kiedy nagrali utwór podpisany przez członków zespołu The Beatles, I Wanna Be Your Man. Jak twierdził Lennon, to był taki odrzut z ich twórczości, bo przecież czegoś naprawdę dobrego by Stonesom nie grali, nie dali. Ale myślę, że to było takie z lekkim przymrużeniem oka, no bo w sumie na początku, czyli właśnie w 1963 roku, kiedy ten utwór oba zespoły nagrały, oni się jednak chyba przyjaźnili. No, chociażby sam fakt, że napisali tę piosenkę dla Stonesów wtedy, kiedy okazywało się, że zespół Jaggera i Richardsa nie ma pomysłu na coś, co mogłoby wprowadzić zespół do pierwszej dziesiątki list przebojów. A tymczasem właśnie wersja Stonesów I Wanna Be Your Man okazała się pierwszym singlem Stonesów, który dostał się do pierwszej dziesiątki przebojów w Wielkiej Brytanii.

stąsi wprowadzili nas do zasadniczej nitki przewodniej tego wydania pierwszego odcienia bluesa, którą będą interpretacje przebojów Jaggera i Richardsa w wykonaniu innych artystów, czyli tak zwanych coverów stonesów. Na pierwszy rzut zdecydowałem się przypomnieć słynne Miss You, w którym oryginalnie na płytach firmowanych przez Stonesów słychać harmonikę Sugar Blue. Ale Sugar Blue postanowił również zarobić parę złotych na tej piosence i wstawił ją do swojego albumu zatytułowanego Blue Blazes, rok 1994, Sugar Blue, Miss You.

w tym przeglądzie, oczywiście bardzo takim indywidualnym i dowolnym, piosenek Stonesów, które włączyli do swojego repertuaru i nagrani inni artyści, będą i te takie bardzo znane i popularne tytuły, i te mniej znane, jak chociażby Ventilator Blues, który w 2003 roku opracował po swojemu i nagrał Lucky Peterson.

już w trzecim dziesięcioleciu XXI wieku zdarzało się, że artyści o dużym znaczeniu we współczesnej muzyce brali się za starsze, no i raczej starsze właśnie kompozycje Rolling Stonesów. Między innymi Lucinda Williams nagrała album zatytułowany It's Only Rock and Roll i to była płyta w całości poświęcona jej interpretacjom utworów Jaggera i Richardsa. Wśród tych kompozycji na tej płycie znalazł się także utwór Play with Fire, Lucinda Williams.

Nieco wcześniej, no bo pod koniec ubiegłego wieku, w 1999 roku, Rob Wasserman, słynny basista, nieżyjący już, pomieścił na swojej płycie zatytułowanej Trios swoją własną, czysto instrumentalną wersję I Can't Get No Satisfaction. Rob Wasserman.

A teraz coś, no, niemal z tego czasu, kiedy Stonesi zaczynali. Amerykański zespół The Royal Guardsman, który jest autorem takiego One Hit Wonder, czyli utworu zatytułowanego Snoopy vs. The Red Baron. To jedyny numer, który tak naprawdę zaznaczył się w historii amerykańskiej muzyki, a poza tym nagrywali głównie covery współczesnych im innych artystów. Między innymi trafiło do tego repertuaru As Tears Go By Jaggera i Richardsa, które jest chyba najbardziej dziwaczną wersją tego właśnie utworu w innym niż Stonesi wykonaniu. The Royal Guardsman.

kolejny kobiecy głos w tym wydaniu pierwszego odcienia bluesa, prezentującym covery utworów The Rolling Stones. Leila Zoo, która wzbudziła zachwyt publiczności na Suwałki Blues Festival na scenie w parku, a chyba w następnym roku wystąpiła z równym sukcesem w słynnym klubie Rosmarino. W jej wykonaniu usłyszymy Wild Horses.

dosyć nietypową wersję, myślę, że dosyć oryginalną, zaproponował Little Richard. Na swojej płycie King of the Rock and Roll zabrał się za słynny numer Stonesów Brown Sugar.

Kolejny wielki, nieżyjący już przedstawiciel teksańskiego bluesa, Johnny Copeland. Tatuś Shimiki nieczęsto sięgał po utwory innych autorów, no ale Jaggera i Richardsa wykorzystał i tak oto powstała jego wersja Tumbling Dice.

Tak jak dosyć przewrotnie rozpocząłem tę prezentację utworów Jagera i Richardsa nagranych przez innych artystów, tak teraz przewrotnie zakończymy czymś, co zostało przypisane Stonesom, ale niesłusznie, bowiem ich wersja It's All Over Now, tak przecież znana na całym świecie, to utwór autorstwa Bobby'ego Womacka, który zaprezentował własną wersję swojej kompozycji na płycie Painted Blue – Songs of the Rolling Stones. To album, na którym różni artyści z kręgu soulu i bluesa prezentowali własne interpretacje piosenek Jaggera i Richardsa. No ale znalazł się tam też utwór, który, jak już powiedziałem, przypisuje się Stonesom, a naprawdę skomponował ten utwór Bobby Womack i on właśnie zakończy swoją wersją It's All Over Now, to wydanie pierwszego odcienia bluesa. Przez radio mówił do Państwa Jan Chojnacki.

Radio Baobab to radio bez reklam, haha, nawet bez wskazań sponsorskich, czyli po prostu muzyka i słowo. Utrzymujemy się dzięki hojności patronek i patronów. Jest bardzo prosty sposób, żeby dołączyć do tego zacnego grona. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę adresową następujący krótki tekst. patronite.pl/blueschojnacki, blueschojnacki pisane łącznie. Pod tym adresem pełna informacja, jak nas wspomagać. Radio Baobab jest radiem bez reklam. Haha, nawet bez wskazań sponsorskich. Tylko muzyka i tylko dobre słowo.

Dion, tak, Dion DiMucci, który też jest bardzo aktywny ostatnio, bo co roku chyba ukazuje się jego nowa płyta. Tym razem proponuje jesienią 2021 roku album zatytułowany Stomping Ground. Oczywiście będą to nagrania, w których Dionowi towarzyszą jego znakomici przyjaciele z różnych półek. No i właśnie z tej półki objawił się Joe Bonamassa w nagraniu zatytułowanym Take It Back. Ale jak już mówiliśmy parokrotnie, Joe Bonamassa to nie tylko artysta, który sam gra, sam śpiewa i chętnie dokłada swój głos i gitarę do realizacji innych artystów, ale także jest promotorem, producentem, jest właścicielem firmy płytowej, która nazywa się Keeping the Blues Alive. No i właśnie na tym labelu tak zwanym ukazuje się album zatytułowany prosto i jednoznacznie The Blues Album. A firmuje tę płytę Joanne Shaw Taylor, znakomita brytyjska gitarzystka i coraz bardziej odpowiadająca mojemu uchu wokalistka. Ten album zawiera także kilka elementów współpracy Joanne Shaw Taylor z innymi muzykami, no i nie mogło tu także zabraknąć Joe Bonamassy. Oto utwór zatytułowany Don't Go Away Mad, Joanne Shaw Taylor i Joe Bonamassy.

Generalnie w tym wydaniu Nowali Expod Baobabu będę zachwalał kolejne pozycje, ale jest wyjątek i ten wyjątek właśnie za chwilę Państwu zaprezentuję w krótkim fragmencie. Jagger. To nazwisko to z całą pewnością budzi zawsze zainteresowanie i elektryzuje fanów muzyki, nawet jeżeli jest to Chris Jagger, czyli brat Mika. I otóż Chris zaproponował w lecie 2021 roku album zatytułowany Mixing Up the Medicine. I z przykrością stwierdzam, że jest to płyta słaba, nudna i tak jakby troszkę zrealizowana na kolanie. No ale skoro już wspomniałem nazwisko Jagger, to oto z tej właśnie płyty utwór zatytułowany Merry Go Round.

następną pozycję będę zachwalał. Będę zachwalał, bo choć nazwisko wykonawcy dotąd w zasadzie nic mi nie mówiło i jest pewnie mało znane też większości z moich słuchaczek i słuchaczy, to płytka bardzo mi się podoba. Album nosi tytuł Flathead, a firmuje tę płytę Seth Lee Jones. Wokalista, gitarzysta, kompozytor. Co mnie zainteresowało i dlaczego do niego dotarłem, to to, że on jest Oki, czyli że jest z Oklahomy, a jednym z towarzyszących mu muzyków, czyli perkusistą, jest syn perkusisty, który grywał z J.J. Calem. No więc sami państwo rozumieją, że musiało mnie to zainteresować. Seth Lee Jones gra w trio z basem i perkusją. Nie ucieka od standardów naszej ulubionej muzyki i stąd też zaproponuję z płyty Flathead utwór bardzo, bardzo standardowy, czyli I Can't Be Satisfied, Seth Lee Jones.

dużą aktywność fotograficzną, no nie tak znakomicie dającą sobie znać jak aktywność Joe Bonamassy, także Eric Bibb wykazuje. Album Dear America, który ukazał się w lecie 2021 roku, zawiera kilka bardzo, bardzo interesujących nagrań, takich, które bardzo odpowiadają też dotychczasowego mojemu obrazowi artysty, jakim jest Eric Bibb. Bo to jest Americana, to jest blues, to jest znakomity wokal Erica, no i od czasu do czasu też daje o sobie znać jego przyjaźń z różnymi innymi wykonawcami tejże muzyki. I z albumu Dear America Eric Bibb zaprezentuje się teraz z Ericiem Galesem, znakomitym gitarzystą. Whole world's got the blues. Eric Bibb, Eric Gales.

nasza znajoma ze estrady, no bo wystąpiła 2 lata temu na estradzie Spotka podczas Rawy Blues, Lindsay Beaver. Prezentuje swoją nową płytę, którą zatytułowała Lindsay Beaver and Brad Stevens. A Brad Stevens to jest gitarzysta, który towarzyszy Lindsay we wszystkich nagraniach na tym albumie. Jest to płyta dosyć zaskakująca w formie, bo w zasadzie opiera się tylko na gitarze, perkusji i wokalu. No, od czasu do czasu są jeszcze pewne wzbogacenia, tak chociażby jak w nagraniu, który otwiera ten album, nosi ono tytuł One Condition, a tu jeszcze dołączył do nich drugi gitarzysta, czyli Kirk Fletcher. Oto więc trio Lindsay Beaver, Brad Stevens i Kirk Fletcher w nagraniu One Condition.

O płycie, która nosi tytuł Love Transcends, będę z pewnością opowiadał jeszcze długo i rozwlekle na różnych antenach, bo też jest to album, który wzbudził, no mogę powiedzieć, zachwyt. Mój zachwyt. Jackie Vanson to jest wokalistka, gitarzystka, kompozytorka, która już kiedyś się pojawiła na antenie Radia Baobab, ale dopiero ten album wydany w 2021 roku pochłonął mnie bez reszty. Jest fantastyczną wokalistką, ma taki ten lekko przydymiony wokal, jest świetną gitarzystką, bardzo trafnie dobiera sobie repertuar. To sprawia, że cały album Love Transcends jest płytą naprawdę bardzo, bardzo pociągającą. Oto z tego albumu prosty, ale właśnie swoją prostotą ogromnie interesujący utwór zatytułowany Rolling On, Jackie Vanson.

Na zakończenie tego przeglądu nowości lata 2021 roku, końcówki lata 2021 roku, trzy klasyczne nowaliki. Ronnie Wood, legenda muzyki rockowej rodem z Wielkiej Brytanii, bo to przecież i Faces, no i przez ostatnie dziesięciolecia The Rolling Stones, od czasu do czasu realizuje własne przedsięwzięcia, w których sygnalizuje fascynację klasyką. Jednym z klasyków, który wywarł ogromny wpływ na twórczość Ronniego Wooda, jest Jimmy Reed. Jemu poświęcił koncert, który zrealizował w 2013 roku w Royal Albert Hall. I ten koncert zarejestrowano